0: jest Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie. Radio Super FM.
6: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.

0: 100% szczecińskie.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Są ludzie, którzy mają pasje i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Reklama. Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
2: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
3: I po reklamie.
4: Jest 7:00. Wiadomości Super FM.
5: Ukraiński prezydent w liście otwartym do Putina proponuje koniec wojny. Premier Tusk zapowiada wielki marsz patriotów i budowę nowego pomnika. Uniwersytet Jagielloński zmieni zasady rekrutacji na kierunek lekarski. Będzie wymagał mniej przedmiotów.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy opublikował wieczorem list, jaki napisał do prezydenta Rosji. Wołodymyr Załański zaproponował w nim Władimirowi Putinowi zakończenie wojny. Wojna w końcu przestaje podobać się Rosjanom, ocenił w nim Załański. Zaproponował też Putinowi spotkanie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa zna treść listu Załańskiego, a Putin zostanie o nim poinformowany w późniejszym czasie. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pogorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówi profesor Jerzy Swagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Lotniczego w Krakowie.
6: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
5: W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasów i nieużytków. Za rok, 4 czerwca, w rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów odbędzie się w Warszawie Wielki Marsz Patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Dodał, że jego uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego, którym miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego, a do honorowego Komitetu Budowy Pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. U brzegów greckiej Krety wyłowiono z wody 242 migrantów. To wynik 5 operacji prowadzonych w ciągu jednego dnia na Morzu Śródziemnym. Jak przekazały władze w Atenach, w ostatnich tygodniach daje się zaobserwować ponowny wzrost liczby migrantów, którzy próbują przedostać się na terytorium Grecji. Uratowanych przewieziono do 3 różnych portów w południowej części Krety. Trwa długi czerwcowy weekend i policyjna akcja na drogach. Mundurowi są m.in. przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na trasy wyjechały też radiowozy grupy Speed, zapowiadał komisarz Adam Dębliński z łódzkiej policji.
7: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
5: Policyjna akcja potrwa do poniedziałku. Zmianę zasad rekrutacji na kierunek lekarski zapowiedział Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Ma być łatwiej. Dotychczas wymagał on od maturzystów 3 przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym matematyki, biologii i chemii. Za rok, czyli od roku akademickiego 2027-8, wynik z matematyki nie będzie wymagany. Uczelnia tłumaczy zmianę tym, że w obecnej rekrutacji traci wielu zdolnych i potencjalnie dobrych studentów, ponieważ większość uczelni medycznych bierze pod uwagę tylko 2 rozszerzenia, a według pracowników Wydziału Lekarskiego to biologia i chemia mają większe znaczenie niż matematyka na studiach medycznych.
3: Super FM. Pogoda.
8: 14 stopni teraz, jest naprawdę przyzwoicie, chociaż spokojnie. Upałów dzisiaj nie będzie, 22 stopnie maksymalnie i podobno około godziny 21 mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a jak będzie w weekend, jutro w sobotę 24, w niedzielę 21 stopni.
9: Dzień dobry.
4: Tu Super FM.
8: Ależ wczoraj padało, ależ wczoraj lało, prawda? No bardzo mokro wczoraj było. Wieczorem, w nocy również. Akurat wracałem z Niechorza do Szczecina około godziny 22-23 i warunki były okropne. Warunki dojazdy. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Dzień dobry, tu Super FM. Prawie 5 minut po godzinie 7. Będziemy razem do 9.
4: Dzień dobry, tu Super FM.

Save My Love. Taki tytuł nosi piosenka, której słuchaliśmy przed momentem. Dzień dobry, tu Super FM. 12 minut po godzinie 7. Wielkie piłkarskie emocje na szczeblu wojewódzkim wczoraj, bo wczoraj odbył się mecz finałowy Zachodniopomorskiego Pucharu Polski i po rzutach karnych piłkarze Kluczewi Stargard pokonali Wybrzeże Rewalskie Rewal. Co to dla nich oznacza? To oznacza, że w przyszłym sezonie zagrają w Pucharze Polski na szczeblu centralnym, a więc będą mogli, czy będą mieć szansę, żeby powtórzyć historię, niesamowitą przygodę, na przykład Błękitnych Stargard z tymi rozgrywkami. Doskonale pamiętacie, jak daleko zaszli Błękitni, no i byli na ustach całej Polski. W strugach deszczu ten mecz, w tym meczu było absolutnie wszystko, a możecie go obejrzeć na serwisie YouTube Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Dzisiaj też mówimy o bieżącej sytuacji na ulicach miasta. Nie ma kolejek, nie ma korków, jest naprawdę dobrze i przejezdnie. Most Długi, Trasa Zamkowa, Wyszyńskiego, Brama Portowa, nie ma się czego obawiać. Nawet na Gumieńcach, czyli na Kusłońcu, Okulickiego i Europejskiej, sytuacja jest dobra na ulicach Szczecina. Nie pada, a to w ostatnich dniach nie jest standardem, także raczej przejeżdżamy wszędzie i nie musimy się martwić. Wy nie musicie się martwić, no i ja za was też martwić się nie muszę. Oczywiście czekam na wasze telefony, jeżeli są utrudnienia, kolizje, sytuacje trudne. 912455 to pod ten numer telefonu dzwonicie, ale można też pisać na przykład na Messengerze do Radia Super FM. Zachęcam.

0: 7:26. Dzień dobry, tu Super FM, Portugal The Man. Przed chwilą i Feel It Still. Taki tytuł nosiła ta piosenka. Już po godzinie 7:30 na przykład Two Face i Fire In Your Eyes. Ewa Farna, Michael Jackson, Elton John, Britney Spears. To będzie tak, tak będzie w muzyce na antenie radia Super FM jeszcze do godziny 8. Zanim oni wszyscy się pojawią, to będą między innymi wiadomości sportowe, ale także szczeciński serwis informacyjny. On wystartuje bliżej godziny 7:30.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
2: To jest Super FM. Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
1: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena U 151 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena U 151 www.kaflando.pl.
8: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
9: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
8: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
12: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
11: Bilety do nabycia na eventim.pl.
13: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
2: I po reklamie.
0: To sygnał bardzo dobrze znany, on oznacza, że czas na wiadomości. Super FM, Andrzej Kutys, dzień dobry.
14: Dzień dobry, długi weekend, ale zacznijmy od poważnego tematu. Śnięte ryby w Odrze i zapewnienia urzędników, o tym za chwilę. No a później właśnie, długo weekendowe problemy z odpoczynkiem. To psycholog w Radiu Super FM, a może na żagle, czyli dyrektor Centrum Żeglarskiego dzisiaj u nas.
2: Super FM. Wiadomości.
14: Wędkarze alarmują i obawiają się powtórki z 2022 roku. Wody Polskie odpowiadają, że przyczyną jest zjawisko przyduchy w Odrze i przyległych jej kanałach. Zauważono śnięte ryby. Przypomnijmy, w 2022 roku miała miejsce największa katastrofa na Odrze. Wtedy z rzeki wyłowiono ponad 360 ton śniętych ryb. Wtedy przyczyną była złota alga. Teraz skala zjawiska jest mniejsza, choć już przewyższyła minione 2 lata. O przyczynach śnięcia mówi Marek Snowiecki, czyli rzecznik prasowy Wód Polskich.
15: Kilka dni wysokich temperatur oraz miejscami niski stan wody na odcinkach Odry, a także zjawisko umiarkowanej cofki wiatrowej, która zakłóciła bieg nurtu rzeki w połączeniu z opadami deszczu w ubiegłym tygodniu i spływającymi wodami opadowymi z kanalizacji deszczowej i tej ogólnospławnej, mogły spowodować lokalnie spadek poziomu tlenu w wodzie i zjawisko śnięcia ryb i mięczaków w kilku lokalizacjach.
14: Wody Polskie zapewniają, że sytuację wszystkie monitorują na czas długiego weekendu, patrolują m.in. okolice Trasy Zamkowej, Bulwary Piastowskie i Kanał Zielony pomiędzy Odrą Zachodnią a Parnicą.
1: To są wiadomości w Radiu Super FM.
14: I zmieniamy już temat. Długi weekend, nadchodzący urlop i problem, czy niemożność wręcz zaplanowania sobie prawdziwego odpoczynku, mówiła w rozmowie Radia Super FM psycholog Bernadeta Kowalczyk. Wyjaśniała, że gdy w pracy mamy bardzo dużo bodźców, to fundujemy sobie dokładnie to samo, całą listę spraw do załatwienia, gdy w teorii zamierzamy odpoczywać.
16: Planujemy sobie ciężką pracę w ogródku, super zakupy, wyjazd z dziećmi do najgłośniejszego miejsca w mieście albo poza miastem. W naszej głowie zderzamy się z tym, że należałoby odpocząć, bo czujemy się źle, ale powinniśmy też jako ojciec, jako mama. Bardzo symbolicznym jest taka sytuacja, w której to leżymy na kanapie, ktoś do nas wchodzi, my od razu wstajemy, udajemy, że coś robimy. Po pierwsze, sami przed sobą nie chcemy się przyznać, że należałoby odpocząć, ale też przed innymi.
14: Czyli ograniczanie bodźców, odłożenie ekranów, spacery, a może wyjazd, choć również taki nieprzeładowany aktywnościami, mówiła psycholog w rozmowie Radia Super FM.
1: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
14: Tematy związane z długim weekendem także dzisiaj, w naszej porannej rozmowie od rana. Miłośnicy reklamują żeglarstwo jako świetny sposób na odstresowanie się. W studiu prowadzący audycję Michał Kaczmarek, który za chwilę poczuje wiatr we włosach.
17: Cześć Andrzeju, witam Ciebie i witam wszystkich naszych słuchaczy. Jest piątek, długi weekend i będziemy w porannej rozmowie też dyskutować o takich sprawach bardziej weekendowo-wakacyjnych. Będzie z nami Krzysztof Łobodziec, czyli dyrektor Centrum Żeglarskiego w Szczecinie i będzie o tym, czy żeglarstwo w Szczecinie zyskuje na popularności i będzie także o wydarzeniach Centrum Żeglarskiego, które zaplanowano na sezon wakacyjny, a więc pożeglujemy po 8 rano. Zapraszam.
14: Zapraszamy w imieniu Michała Kaczmarka, natomiast oczywiście teraz wszyscy żyją Roland Garros. Więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
2: Super FM. Sport.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Trwa piękny

0: drużyny zawiodły. Najpierw z grupy nie wyszły Polki, a wczoraj oba mecze przegrali Polacy, którzy fazę grupową zakończyli na ostatnim miejscu. Najpierw przegrali z Czechami 15-21, a potem z USA 14-21. Już tylko tydzień dzieli nas od rozpoczęcia mundialu. Większość zespołów sprawdza formę w meczach towarzyskich. Wczoraj Hiszpania zremisowała w La Coruni z Irakiem 1-1, a Francja przegrała w Nantes z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. W innych ciekawych meczach Szwecja, która wyeliminowała nas w barażach, zremisowała z Grecją 2-2, a współgospodarze turnieju Meksykanie pokonali gładko Serbię 5-1. Hiszpan Andoni Iraola został trenerem piłkarzy Liverpoolu, ogłosił klub 20-krotnego mistrza Anglii. Zastąpi na tym stanowisku zwolnionego w sobotę Holendra Arne Slota. Nowego trenera ma także Polonia Warszawa, został nim Piotr Stokowiec. Polskie siatkarki pokonały w Nankinie Czechy 3-0 w pierwszym turnieju Ligi Narodów. To drugie zwycięstwo w Chinach drużyny Stefano Lavariniego. Dziś o godzinie 13.30 biało-czerwone zmierzą się z Serbią. Tymczasem poznaliśmy już skład Polaków na pierwszy turniej, który również odbędzie się w Chinach, tyle że w linii. W 14-osobowym składzie znaleźli się nowy kapitan przyjmujący Aleksander Siwka oraz rozgrywający Jan Firlej. W składzie oprócz nowych twarzy są jeszcze dwaj zawodnicy, którzy grali w ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata. To środkowy Szymon Jakubiszak i libero Maksymilian Graniczny.
1: Super FM. Pogoda.
2: 14, już prawie 15 stopni. Spokojnie jest w Szczecinie. Spokojnie, jeżeli chodzi o promienie słońca. Tak ubogo nawet bym powiedział. Gęste chmury nad naszymi głowami. Tak będzie przez większość dnia, chociaż podobno po południu rozpogodzi się. Nawet 22 stopnie dzisiaj i raczej bez opadów deszczu. Jutro, czyli w sobotę, 24 stopnie. Jutro naprawdę to będzie ładny dzień. Pojutrze w niedzielę te przelotne opady deszczu znowu mogą się pojawiać i 21 stopni na liczniku.
3: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 17 minut zostało do godziny 8. Rzecz jasna, my przypominamy i podkreślamy tę sytuację na drogach. Ona jest istotna dla wszystkich tych, którzy dzisiaj w piątek, w środku długiego weekendu, muszą jechać do pracy, do swoich obowiązków. Nie ma kolejek na ulicach Szczecina. Jest spokojnie oczywiście. Kierowców mniej niż standardowo, a że jeszcze mamy piątek, to myślę i długi weekend, no to myślę, że więcej osób teraz podróżuje, czy budzi się nad morzem na przykład w tym pasie nadmorskim niż w Szczecinie. Jak na razie utrudnień nie ma, również na północy naszego miasta. Bez kolejek przejedziecie nawet Bogumińską, nawet Chorzą, nawet Wszystkich Świętych. Oczywiście gdyby ta sytuacja się zmieniła, to my będziemy wam dawać znać.

Britney Spears, Elton John, czyli Hold Me Closer. Oczywiście za 9 minut będzie godzina 8. Szczecińskie parki się zmieniają. Część zabytkowego parku z Pomorzan zamieni się w ogród zabaw i odpoczynku, a okolice Jaworowego Stawu zyskają ścieżkę widokową i platformy. Obie inwestycje to zwycięskie projekty szczecińskiego budżetu obywatelskiego, ale ich finansowanie zostało zwiększone w ramach programu Parki dla Szczecinian. ZUK, Zakład Usług Komunalnych, ogłosił właśnie przetarg na wykonawcę remontu Parku Pomorzańskiego i zainteresowane firmy mogą zgłaszać się do 18 czerwca poprzez platformę zakupową. Tych zmian będzie więcej w szczecińskich parkach. Tutaj akurat mówimy o dwóch. Druga inwestycja to zagospodarowanie terenu Jaworowego Stawu przy ulicy Podburzańskiej na Warszewie. Wokół zbiornika powstanie drewniana ścieżka widokowa, a na polanie rekreacyjnej staną ławki, stoły, leżaki i hamaki. Będą też nowe ścieżki i nasadzenia. Myślę, że Szczecin jest znany z pięknych parków i dobrze, że do tego zaszczytnego grona dołączą następne.

0: Smooth Criminal, czyli Michael Jackson w Super FM, albo Kenny Ketchuoki Anuoki. Jeżeli tak po polsku wpiszecie w wyszukiwarce internetowej, to też znajdziecie ten utwór. Serwis informacyjny, wiadomości o godzinie 8. Tak, tak, to one już za moment, a następnie poranna rozmowa radia Super FM. Michał Kaczmarek będzie jej gospodarzem, a gościem Krzysztof Łobodziec z Centrum Żeglarskiego.
1: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
3: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
2: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17:00, Police, ulica Siedlecka 1A, Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
6: Serdecznie zapraszam, Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
7: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Jest 8:00. Wiadomości Super FM.
15: List otwarty do Putina napisał ukraiński prezydent. Niemcy nie chcą znieść kontroli granicznych, naciska Unia i Polska. Kawa tanieje na giełdach, w sklepach obniżek jeszcze nie widać.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Propozycja zakończenia wojny i spotkania znalazły się w liście otwartym Władimira Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński prezydent napisał, że ta wojna nie ma rzeczywistego powodu i tak właśnie zapamięta ją historia. O szczegółach Marcin Starzec.
16: Zełenski proponuje pełne zawieszenie broni na czas negocjacji i bezpośrednie spotkanie z Putinem. Sam rosyjski dyktator nie wyklucza takiego spotkania, ale bez przerwy w walkach.
17: My bezusłowne.
16: Jesteśmy absolutnie gotowi i chętni do osiągnięcia porozumienia z Ukrainą drogą pokojową na podstawie ustaleń, które omówiliśmy z prezydentem Trumpem na Alasce. Na takie doniesienia z Białego Domu Trump zareagował krótko. Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić. Kiedy i czy w ogóle dojdzie do takiego spotkania, na razie nie wiadomo.
15: Donald Tusk chce postawić nowy pomnik przed kancelarią premiera. Miałby on uhonorować postać Tadeusza Mazowieckiego. Premier zwrócił się do byłych premierów o poparcie tej inicjatywy. Pozytywnie o pomyśle wypowiedzieli się już byli premierzy Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Marcinkiewicz, deklarując gotowość udziału w komitecie honorowym. Według nich upamiętnienie Mazowieckiego byłoby ważnym symbolem przemian demokratycznych, które rozpoczęły się w Polsce po 1989 roku. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany, mówił w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
18: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
15: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. A wielu Polaków już dziś na urlopie. Trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
19: Wolicie majówki czy czerwcówki?
20: Czerwcówki, bo jest cieplej.
21: Majówki, bo grill, no.
22: Majówka to tak bardziej po górach może.
23: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
24: Czerwcówki, bo mam urodziny w czerwcu.
19: No, to wszystkiego najlepszego.
24: Dziękuję.
19: Woli pani majówki czy czerwcówki?
24: Czerwcówki. Zdecydowanie przez temperaturę i taką aurę i zbliżającego się lata.
15: Ale czerwcówka w tym roku kapryśna w pogodzie. Instytut Meteorologii wydał właśnie ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami obejmujące pas wschodni Polski. Wciąż obowiązują także ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla części województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Cena kawy na giełdach staniała, ale obniżek cen w sklepach na razie nie widać. Notowania arabiki na giełdach są obecnie o 11% niższe niż rok temu. Jednak sprzedawcy utrzymują wysokie ceny. Z danych UC Research wynika, że w styczniu tego roku kawa mielona zdrożała o 30% rok do roku, a w kwietniu o 10,7%.
2: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
25: Zaczynamy poranną rozmowę w piątek. Dzisiaj mamy drugi dzień długiego weekendu, więc w porannej rozmowie będziemy poruszać tematy bardziej związane z relaksem, wypoczynkiem i tym, że w sumie to sezon żeglarski no właśnie, rozpędził się już, czy się jeszcze nie rozpędził. Krzysztof Obodziec, czyli dyrektor Centrum Żeglarskiego w Szczecinie, razem ze mną. Kłaniam się, dzień dobry.
26: Dzień dobry, witam wszystkich.
25: Rozpędził się, czy się nie rozpędził?
26: My się cały czas rozpędzamy, ale już jest gorąco.
25: Tak jest.
26: Jest gorąco.
25: Jeżeli mówimy o żeglarstwie w naszym mieście, to jak istotna to jest już aktywność na tej mapie aktywności rekreacyjnych i turystycznych?
26: No właśnie, świetne pytanie. No super w ogóle, że od takiego zaczynamy, bo żeglarstwo okazuje się, że według badań statystycznych, które zostały przeprowadzone przez Polski Związek Żeglarski, w naszym kraju żegluje około 10% mieszkańców. To jest bardzo wysoka średnia. Zakładam, że w tym naszym cudownym, wspaniałym, pięknym Szczecinie żegluje jeszcze więcej niż te 10%. Także jest to bardzo popularna forma wypoczynku, co widać zresztą w portach jachtowych, w marinach, które są w Szczecinie. Zarówno na Wyspie Grodzkiej, w Centrum Żeglarskim Unii, ale też i w marinach AZS, ościennych AZS, LOK, Pogoń Szczecin, Sejk Pogoń, czy też Nowa Marina tam, nie wiem jak ona się nazywa, ale w Dąbiu, tam przy plaży. Także widać to od razu, jak wyglądają mariny pękające w szwach. Widzimy też, ile dzieciaków mamy i co ciekawe, widzimy też po naszych sekcjach, jak faktycznie funkcjonują. Jest bardzo dużo tej popularności wśród żeglarstwa i ja widzę, że jednak szczecinianie dążą do tej aktywności, a to pewnie powiem za chwilę.
25: No tak, potencjał jest rzeczywiście bardzo duży, no i nie da się ukryć, że fakt, że miasto leży nad Odrą, nad jeziorem Dąbie, bardzo mocno pewnie pomaga wam w zachęcaniu ludzi do tego typu aktywności. Pytanie, panie dyrektorze, czy to jest tak, że jesteśmy przy pewnym suficie aktywności żeglarskiej w Szczecinie, czy pan jednak widzi wciąż przestrzeń do promocji, do popularyzacji, czy może nawet do przyciągania ludzi spoza Szczecina do korzystania z akwenów, a także z infrastruktury, którą Szczecin posiada?
26: Zacznę od takiej niepopularnej opowieści. Często nasi mieszkańcy chcieliby, żeby u nas było jak na Mazurach w Szczecinie, żeby było bardzo dużo tego żeglarstwa popularnego. Ja absolutnie nie chcę.
25: Ze względu... miejsce będą zabierać, czy nawet, z innego powodu?
26: Będzie po prostu bardzo dużo ludzi, którzy nie są żeglarzami, a to jest istotne, żeby czuć się bezpiecznie na wodzie. To jest jedna rzecz, a po drugie, to jest moje miejsce na ziemi, więc będę miał troszkę mniej swojego miejsca na ziemi. To oczywiście to jest żart, oczywiście niepopularny, ale powiem tak. Jest bardzo dużo miejsca do rozwoju jeszcze żeglarstwa u nas w regionie i teraz pochwalę się nową sekcją, którą zrobiliśmy u siebie w Centrum Żeglarskim. Zrobiliśmy taką sekcję dla dorosłych. I to był pomysł dosłownie gdzieś w trakcie rozmowy, wyszedł z potrzeb rozmów naszych, z naszymi też kolegami, znajomymi, ale też z rodzicami dzieci, które u nas uczęszczają na zajęcia. I zaczęliśmy o tym rozmawiać i się okazało nagle, że zainteresowanie jest dość duże. Na tyle duże, że nam serwer się zawiesił, jak zrobiliśmy rekrutację. Musieliśmy dotrudnić dodatkowo jeszcze jednego pracownika, żebyśmy mogli naprawdę sobie poradzić. Ludzie naprawdę drzwiami i oknami do nas walili, serwer nam się zawiesił, udało nam się go odblokować po godzinie, więc no śmiesznie to wszystko wyszło, ale jest zainteresowanie to bardzo duże i jest miejsce, gdzie można jeszcze to zrobić, bo tego wcześniej nie robiliśmy, tej sekcji dla dorosłych, a teraz to zrobiliśmy i to znaczy się, że jest ku temu zainteresowanie, to znaczy, że jest jeszcze ogromna przestrzeń na różne rzeczy i aktywności.
25: A sekcja dla dorosłych to jest sekcja dla dorosłych, którzy już mają doświadczenie z żeglarstwem, czy to jest może właśnie tak, że to zainteresowanie wynika z faktu, że dużo osób dorasta do tego,
26: tak
25: że
26: jest.
25: Ta aktywność zaczyna być dla nich interesująca, aczkolwiek no wiadomo, że to nie jest tak, że każdy, kto sobie w piątek postanowił, że w sobotę będzie żeglarzem, to w sobotę idzie i żegluje.
26: Tak jest. Ja powiem tak, w skrócie, żeglarstwo ma bardzo wysoki próg wejścia. Tak naprawdę, dla takiego zwykłego człowieka, przepraszam panie redaktorze, na przykład dla pana.
25: Dla mnie na przykład,
26: tak jest,
25: ja mogę być zwykły, tutaj tak, nie obrażam
26: tak,
25: się.
26: Tak. Próg wejścia jest bardzo wysoki, mentalnie. No bo załóżmy, chciałbym zacząć żeglować, no to co muszę zrobić? No najlepiej zrobić jakieś uprawnienia, zgłosić się do jakiegoś ośrodka, który szkoli na uprawnienia żeglarskie. Okej, zrobiliśmy te uprawnienia żeglarskie. I co dalej? Dalej pozwala to ewentualnie, uprawnienia pozwalają na to, że można jakiś jacht wyczarterować. W naszym regionie, w województwie jest, w ogóle w Polsce jest mało popularne na Bałtyku czarter jachtów. Z wielu powodów, to długo by o tym opowiadać, szkoda na to czasu. Wystarczy powiedzieć, że jest taka a nie inna pogoda i aura na dworze i taki a nie inny akwen, jakim jest Bałtyk, jest dość ciężki. No to może pan redaktor wyczarterować taką łódkę, no ale wyczarterowanie takiej łódki prowadzi prawdopodobnie do tego, że trzeba się na tym chociaż troszkę znać. Więc pewnie będzie się pan bał, żeby wypłynąć na Bałtyk i faktycznie na sztorm, który może tam na przykład nas dopaść. Więc próg wejścia jest dość duży. Oczywiście można sobie na przykład kupić jacht. Można się dołączyć do jakiejś załogi.
25: Jak ktoś nas tak teraz jest. Słucha w ten piątkowy tak poradnik, że można sobie kupić jacht,
26: tak.
25: To musi
26: to
25: sobie...
26: Próg wejścia jest po prostu gigantyczny. I dlatego właśnie zrobiliśmy tą sekcję, żeby przybliżyć dla... I wracając do początku tego pytania, przybliżyć po pierwsze dla żeglarzy, którzy... dla ludzi, którzy chcieliby zostać żeglarzami. To jest ten pierwszy krok, bo to jest nasz cel i spełniamy te marzenia, żeby skrócić ten próg wejścia, no bo przyjdzie pan redaktor i pozna tam drugiego pana redaktora, kolegę i będziecie sobie pomyśleć, kurczę, jakie to jest fajne. Może zaczniemy sobie żeglować, kupimy sobie własny jacht albo we dwóch sobie wyczarterujemy. Więc to jest jakby pierwsza rzecz taka, o której myślimy. Ale są też ludzie, którzy porobili te uprawnienia wcześniej I się boją. I się po prostu boją. Czasami się boją wziąć udział w... ja to rozumiem, to szanuję bardzo, że ludzie mają szacunek do wody, bo trzeba mieć szacunek do tej wody zawsze. I boją się po prostu z czystego powodu wyjść na morze. Tylko stąd taka sekcja, nie?
25: Czy wyobrażam sobie, że to jest rzeczywiście trudna sprawa, szczególnie, że może się wydawać, że akweny dookoła Szczecina są takie proste w obsłudze, a nawet rozmawialiśmy o tym w tym studiu dokładnie 2 tygodnie temu z prezesem Wopru Szczecińskiego, że jezioro Dąbie i jego płycizny potrafią być naprawdę bardzo zdradliwe. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli ktoś się porwie na Bałtyk, to w ogóle jest bardzo ryzykowna sprawa. Ja od razu, panie dyrektorze, mówię, ja bym się nie porwał, bo ponieważ ja mam problem z instrukcją obsługi wiosła na kajaku, więc na pewno...
26: No ja tutaj, nie trzeba czytać instrukcji obsługi.
25: No okazuje się, że czasami trzeba, bo to lewo, prawo to jest ważna sprawa, więc ja się raczej na takie zadanie porywać nie będę, ale rzeczywiście widoczne jest to, że żeglowanie staje się modne. Zresztą jak ktoś pojedzie sobie chociażby na marinę jakąkolwiek, to tak jak pan powiedział, widzi, że tych zacumowanych łodzi jest całkiem sporo. Jakie wydarzenia planujecie na sezon wakacyjny, jeżeli chodzi o centrum żeglarskie, i czy to już jest ten moment, kiedy ten kalendarz i ten harmonogram jest wypełniony?
26: My ten kalendarz tak naprawdę wypełniamy, nie wiem, w październiku roku wcześniej, także jesteśmy bardzo mocno poplanowani, to jest u nas takie standardowe. No wiadomo, że jesteśmy jednostką budżetową, więc nas definiuje nasze zadania też Rada Miasta i budżety, które nas dotykają. Które dostajemy od Rady Miasta, stąd właśnie mamy wszystko poplanowane dużo, dużo, dużo wcześniej, także jesteśmy taką fajną jednostką, jeżeli patrzeć w ogóle na możliwości, jak inne jednostki realizują sport, no to my mamy tą fajną szansę, że jesteśmy dużo szybciej przygotowani do realizacji swoich celów. Jesteśmy po otwarciu sezonu żeglarskiego, który był 9 maja, czy już, no już
25: prawie miesiąc.
26: Prawie miesiąc będzie, tak, prawie miesiąc. Od jakiegoś czasu robimy też te otwarcia sezonu żeglarskiego w formie pikniku i ja jestem z nich bardzo dumny, bo to też pokazuje, i to właśnie stąd się też dużo nam pojawia nowych ludzi w żeglarstwie i na przystani, takich, którzy nigdy nie mieli z tym styczności. Przyjeżdżają dzieci, przyjeżdżają rodziny, przyjeżdżają rodzice, zapisują się, można popływać sobie na naszych dużych jednostkach, także to fajnie wyszło. Jesteśmy po regatach już jednych dla jachtów balastowych, to jest Puchar Magnolii. Jesteśmy po regatach moich ulubionych, jednych z bardziej ulubionych. Puchar Dnia Dziecka, to są regaty na Optymiście. Mówię dlatego, że ulubione, bo zawsze dobrze mi się kojarzą z mojego dzieciństwa, bo to są bardzo stare regaty. Ja nie jestem taki bardzo stary, ale to są tak, to są jedne ze starszych regat u nas w regionie, w Szczecinie i bardzo mam do nich tu dużą słabość też, do tej imprezy. Mamy przed sobą jeszcze bardzo dużą ilość imprez, już wspomnieć tylko, że już ten weekend mamy jak regaty Omek w następnym, to są mistrzostwa Omek ziem zachodnich, także trochę tego mamy tych regat, imprez, mamy na koniec sezonu ciekawe regaty Oderman Cup, mamy regaty, które współorganizujemy też z niektórymi klubami, no bo od tego też jest Centrum Żeglarskie, żeby spajać i wspierać kluby sportowe żeglarskie w regionie Szczecina. No i na przykład z tej regat też jestem bardzo dumny, bo w zeszłym roku przyszedł do mnie mój były trener Robert Siluk i zaprosił nas na regaty, żebyśmy razem współpracowali przy organizacji regat Puchar Polski w klasie Ilka, czyli były laser.
25: Panie dyrektorze, na koniec ostatnia minuta i ostatnie pytanie, więc jeżeli nasi słuchacze pomyślą sobie, że w sumie to fajna to jest pasja, to czy to jest taki moment, gdzie można do Centrum Żeglarskiego, do waszych sekcji, do waszych aktywności dołączyć w taki sposób nie szerzej planowany? Czy to jest tak, że jednak wasza forma organizacji powoduje, że no nie jesteście instytucją taką rozrywkowo-rekreacyjną, tylko jednak raczej ukierunkowaną na sport, więc spontaniczność nie jest tutaj...
26: Nie tylko sport, i od razu powiem, że każdy może u nas żeglować, ponieważ oprócz sekcji sportowych, o których też mówiłem przed chwilą, regatach, ale mamy też przecież jachty balastowe, robimy rejsy, mamy szkolenia, kursy motorowodne, kursy żeglarskie, tego jest od groma rzeczy, które których my realizujemy w Centrum Żeglarskim, więc może każdy przyjść z ulicy, zapisać się na chociażby kursy żeglarskie. Mamy obozy, na które też są takie fajne tygodniowe obozy, na które dzieciaki mogą u nas uczestniczyć. Dzieci i dorośli oczywiście. Mamy rejsy, chociażby jak Tollship Races, które one się oczywiście odbywają, bo słuchacze może nie wiedzą, one zawsze są. Tollshipy co roku, tak. Tylko w różnych miejscach, a tylko czasami finał jest u nas w Szczecinie, w 28 będzie. I w tym roku na przykład nasz Dar Szczecina oczywiście bierze udział też w Tollship Races, więc ma oczywiście tam już nabory gdzieś tam postąpiły, ale warto się zaglądać na nasze social media, warto zaglądać na naszą stronę internetową i obserwować, jakie rzeczy realizujemy, jakie robimy, żebyśmy mogli, żeby każdy może tam wejść. Oczywiście pewne rzeczy są trudne, no bo też chociażby postawienie łodzi u nas w Centrum Żeglarskim dzisiaj z dnia na dzień jest ciężkie i zacząć sekcję ścigać się regatowo z dnia na dzień, ale oczywiście zawsze zapraszam wszystkich, znajdziemy drogę.
25: Piątek, długi weekend trwa i miejmy nadzieję, że być może niektórzy rzeczywiście w tym czasie wakacyjnym poplanują sobie ten czas tak, żeby albo kontynuować, albo zacząć, albo wrócić do pasji żeglarskiej, bo jak się mieszka w takim mieście jak Szczecin, to żeglowanie rzeczywiście jest łatwiejsze, niż gdybyście mieszkali gdzieś w centralnej Polsce. Krzysztof Obodziec był razem z nami w studio Poranku, dyrektor Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze.
26: Bardzo dziękuję za zaproszenie i zapraszam wszystkich na wodę.
0: Super FM. Pogoda.
1: Dzisiaj wietrznie w Szczecinie, a więc pogoda iście żeglarska, nawet 22 stopnie po południu, teraz 15 pokazują termometry. Ładna sobota przed nami, bo stopni 24 i dużo, dużo promieni słońca i lepiej je złapać tak na zaś, bo w niedzielę mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
3: Dzień dobry, tu Super FM.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Na bieżąco pokonujecie ulicę Szczecina bez utrudnień. Teraz na Gumieńcach w drodze do centrum, na ulicy Mieszka I na Południowej w obie strony, na trasie Zamkowej czy na Wyszyńskiego oraz na Moście Długim. Węzeł Głębokie, tutaj utrudnień także nie ma kolejek, kierowców też niewielu, także myślę, że to idealne warunki do jazdy.

0: Move in the right direction, czyli poruszając się w dobrym kierunku, w dobrą stronę. Tego wam życzę z okazji piątku właśnie. Dzisiaj piąty dzień czerwca. Z pewnością w dobrym kierunku, w dobrą stronę porusza się Maja Chwalińska, która zagra w finale Roland Garros. Naprawdę, aż trudno w to uwierzyć. Taka historia młodej 24-letniej tenisistki i między innymi o tym posłuchacie w wiadomościach sportowych Radia Super FM, które już za chwilę. Najpierw w studiu pojawi się Andrzej Kutys i powie, co najciekawszego dzieje się w Szczecinie.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl. Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
8: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
7: Bilety do nabycia na eventim.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
12: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
13: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Na początek informacja praktyczna. Dzisiaj nie uda się załatwić sprawy w Urzędzie Miasta. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dzisiaj Biuro Obsługi Interesantów jest nieczynne. To wolne za sobotę 26 grudnia. Natomiast w przypadku innych urzędów w Szczecinie nie ma komunikatów o ich zamykaniu w ten piątek.
14: Więcej na stronie super.fm.
13: Sezon się rozpędza, żeglarstwo rośnie w siłę. Tak mówił w porannej rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Krzysztof Łobodziec, czyli dyrektor Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Jak zapewniał szef miejskiej mariny, zainteresowanie jest spore. W stolicy Pomorza Zachodniego według statystyk żegluje co 10 szczecinianin, a potencjalnie rozwój jest ogromny. Ale przy tym dyrektor Łobodziec zaznaczał, że próg wejścia do żeglarstwa jest wysoki zarówno pod względem finansowym, jak i mentalnym. Rozmowy z Krzysztofem Łobodziecem będzie można już niedługo posłuchać w podcastach na naszej stronie, a do jej kolejnych wątków wrócimy w wiadomościach za godzinę.
14: To są wiadomości w Radiu Super FM.
13: Atakująca odchodzi z Lotto Chemika Police. Weronika Gierszewska, 26-letnia atakująca, odchodzi z siatkarskiego Lotto Chemika Police. Klub informuje o zakończeniu współpracy z zawodniczką. Gierszewska w Chemiku grała przez jeden sezon, w tym czasie wystąpiła w 25 spotkaniach, notowała niemal 14 punktów po mecz, do tego dołożyła łącznie 16 asów serwisowych i 39 punktów blokiem. To druga zawodniczka, która po zakończeniu sezonu odeszła z Chemika. Wcześniej z klubem z Police pożegnała się libero Eliza Ropela-Puzdrowska. W zespole na kolejny sezon pozostaną za to na pewno Natalia Mędrzyk, Julia Orzoł i Agata Nowak. A więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
12: Super FM. Sport.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ona się nie zatrzymuje. Maja Chwalińska, absolutna rewelacja French Open i nowa ulubienica paryskiej publiczności, zagra jutro o wielkoszumowy tytuł. W półfinale Polka pokonała Dianę Schneider 7-6, 6-4. Jak mówiła po meczu, nie wszystko to do niej dociera.
16: Na razie ciężko mi jest znaleźć słowa i też jakby przetworzyć to, co się dzieje teraz, więc na razie zostawmy to może. Skupmy się na tej grze.
15: Kibice Polki, którzy na głównym korcie oglądali jej zjawiskową grę w półfinale, byli zachwyceni.
17: Niesamowite emocje, które naprawdę Maja nam dostarczyła, także dziękujemy bardzo Maju. To był niesamowity mecz, jesteśmy pod wrażeniem. Do tej pory jeszcze ręce bolą od klaskania, nogi się trzęsą, także super, dziękujemy bardzo za takie piękne doświadczenie.
18: Jestem tak wdzięczna Maji i tak serdecznie jej gratuluję. To, co ona przeszła i do czego doszła, daje możliwość innym. I jesteśmy z niej strasznie dumne. Jesteśmy dumne, że jesteśmy Polkami i że to, co ona zrobiła, to jest możliwe po prostu.
15: W wielkim finale Maja Chwalińska zagra jutro z Mirą Andrzejewą, która pokonała Martę Kostiuk. Mecz pokaże Eurosport. A dziś dowiemy się, kto zagra o tytuł w męskim turnieju. Przed nami dwa półfinały, w których tylko jeden zawodnik nie jest na tym etapie niespodzianką. To rozstawiony z dwójką Niemiec Aleksander Zwieriew. O 14.30 zagra on z Czechem Jakubem Mężczykiem. Wieczorem czeka nas z kolei włoski pojedynek rozstawiony z dziesiątką Flavio Bolli zmierzy się z Matteo Arnaldim, który tak jak Maja Chwalińska jest na początku drugiej setki rankingu. Klaudia Kazimierska wynikiem 3 minuty 59 sekund i 24 setne zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów podczas mityngu Diamentowej Ligi w Rzymie. Wygrała Brytyjka Georgia Hunter-Bell. To najlepszy rezultat Kazimierskiej w tym sezonie, która powinna z Bell powalczyć o medal na Mistrzostwach Europy w sierpniu w Birmingham. Pozostali Polacy wypadli słabo. Mateusz Kołodziejski był czwarty w skoku wzwyż. Szóste miejsca zajęli Pia Skrzyszowska na 110 metrów przez Płotki i oszczepnik Dawid Wegner. Najlepsza w pierwszych trzech dniach rywalizacji Włoszka Elisa Balsamo wygrała także szósty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymała czterokrotna triumfatorka tej imprezy, Holenderka Anna van der Breggen.
12: Super FM. Pogoda.
0: Przed nami weekend taki 50-50, to znaczy sobota słoneczna i ciepła, 25-26 stopni. W niedzielę też będzie nie najgorzej, 20 stopni maksymalnie, ale z przelotnymi opadami deszczu. A teraz w Szczecinie 15 kresek, dzisiaj 22 stopnie i więcej słońca raczej i tych rozpogodzeń będzie po południu niż przed południem.
14: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Chyba właśnie tego potrzebowaliśmy, to znaczy spokojnego, piątkowego poranka. Jest piąty dzień czerwca, jest środek długiego weekendu, ale nie wszyscy mają wolne. No i oczywiście jedziecie do pracy, natomiast nie trzeba narzekać, nie trzeba się martwić, no bo jako, że ten długi weekend, tak zwana, jak to usłyszałem, czerwcówka, takie pojęcie, nie wiedziałem, że takie istnieje, to jest spokojnie na ulicach Szczecina przez cały poranek i mocno trzymam kciuki za to, żeby tak było przez cały dzień.

Zbliża się weekend, to znaczy w zasadzie weekend już trwa, długi weekend na antenie radia Super FM, ale zbliża się ten weekend co do zasady, co do definicji, jutro sobota, pojutrze niedziela, no i sporo atrakcji w sobotę dla dzieci, moi drodzy. Wiem, że rodzice czasami mają problem z tym, żeby zaplanować dzieciom atrakcje. Jutro w galerii Omnimolo przygoda na dzikim safari od 11 do 18, warsztaty dla kreatywnych podróżników, malowanie buziek, darmowa wata cukrowa, balonowe zoo, gry planszowe, także będzie się działo od 11 do 18 w Omnimolo, no ale tych atrakcji będzie więcej, bo także na parkingu przed centrum Hit to Fit, czyli tak naprawdę naprzeciwko prawie, że Omnimolo, także sporo będzie się działo. Tam między innymi pokaz monster trucków, wielkich samochodów na parkingu przed centrum Hit to Fit. Tam też warto się skierować i w sobotę, i w niedzielę.

0: Być może takiego poranka właśnie potrzebowaliśmy, takiego spokojnego, takiego bez fajerwerków. Taki on właśnie był. Zbliża się godzina 9, będą wiadomości w radiu Super FM, a my kończymy audycję. Dzień dobry, tu Super FM, Bartek Czotowicz. Miłego, cudownego dnia, nie tylko piątku, ale także soboty i niedzieli Wam życzę.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
4: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.

0: 9. Wiadomości Super FM.
1: Donald Trump uważa, że Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis. To może być ostatni moment na dobre ceny biletów lotniczych. Uczniowie nauczyli się, jak przeciwdziałać oszustwom na wnuczka.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis, zapowiada prezydent USA Donald Trump. Zapowiedział wczoraj, że cieszyłby się, gdyby doszło do spotkania przywódców Ukrainy i Rosji, Władimira Załońskiego i Władimira Putina. Załoński opublikował w internecie list otwarty do Putina, w którym zaproponował przywódcy Rosji zakończenie wojny. Rzecznik Kremla przyznał, że Moskwa zna treść listu, a Putin zostanie o nim poinformowany w późniejszym czasie. Ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę i to już niebawem. Wszystko przez przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To prawdopodobnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, podpowiada Mariusz Piotrkowski z flyforfree.pl.
3: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
1: Zdaniem eksperta w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy. Papież Leon XIV szykuje się do podróży. Jutro wyruszy do Hiszpanii. W trakcie 7 dni odwiedzi Madryt, Barcelonę i dwie z Wysp Kanaryjskich, miejsc kryzysu migracyjnego. To pierwsza papieska wizyta w Hiszpanii od 15 lat, kiedy to ten kraj odwiedził Benedykt XVI. Przez cały czerwiec w ramach Dni Walki z Rakiem lekarze będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia, badanie znamion czy zwykła kontrola morfologiczna krwi. W leczeniu nowotworów kluczowy jest bowiem czas, przypomina Błażej Grześkowski, otolaryngolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
4: Szansa na pokonanie choroby jest tym większa, im we wcześniejszym stadium wykryjemy zmiany. Promujemy profilaktykę nowotworów, w ten sposób zwiększamy szansę na zwycięstwo z nowotworem, jeżeli faktycznie już zdiagnozujemy ten nowotwór.
1: Podstawowe badania kontrolne można wykonać m.in. w ramach programu Moje Zdrowie po wypełnieniu ankiety na internetowym koncie pacjenta. Mogą z niego korzystać wszystkie osoby powyżej 20 roku życia. Wnuczkowie ustalili hasła bezpieczeństwa z dziadkami. To akcja z Małopolski. Ustal z babcią hasło, w ramach której blisko 3000 uczniów w Małopolsce poznawało sposoby postępowania przestępców oraz ich demaskowania. Najmłodszym poszło znakomicie.
5: Co może zrobić oszust?
6: Podszywać się pod osoby z rodziny w celu wyłudzenia pieniędzy, że na przykład jest jakiś wypadek, bardzo potrzebuje 20-50 zł.
7: Też się mogą podszywać pod bank, pod policję.
1: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 64 w Krakowie. Łącznie w akcji wzięło udział ponad 50 szkół w Małopolsce.
2: Super FM. Pogoda.
8: Piątek nieco chłodniejszy, 18 stopni maksymalnie na termometrach. No i dzisiaj zdecydowanie pamiętajcie o parasolach, bo i burze, i deszcz mamy w prognozie pogody.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
8: Minęła godzina 9, Ania Malec, dzień dobry w ten piątek. Mam dla Was jak zawsze dużo dobrej muzyki, dużo ciekawych informacji, bo fajne rzeczy dzieją się w piątek, i muzyczne, i spektakle, i fajne rzeczy dla dzieci, na przykład Dzień Dziecka, taki spóźniony jutro. O tym będę Wam mówić podczas naszego spotkania. No i jak zawsze będę Wam grała dużo dobrej, relaksującej, piątkowej muzyki. Zostańcie z nami.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.

To Radio Super FM z widokiem na Szczecin. Jeśli macie ochotę trochę się pouśmiechać, no i sprawdzić, czy uśmiech faktycznie ma moc, to można to zrobić. No i można zabrać dzieci w wieku od 6 do 8 lat na spotkanie z cyklu Czytanki Malowanki w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Filia numer 4, tam dzisiaj o godzinie 17. Takie spotkanie, a motywem przewodnim będzie opowieść o samotnej żabce, której otuchę dodaje życzliwość przyjaciół. Myślę, że fajna sprawa dla dzieci. Myślę, że można poczuć uzdrawiającą moc uśmiechu. Dzisiaj o 17:00 darmowe wydarzenie. Filia numer 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Powtórzę, a jak?

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Powoli dochodzi już w 9:30. O tej porze Andrzej Kutes ma dla Was najnowsze wiadomości lokalne.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
10: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
11: A znasz Lantech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
10: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
1: I po reklamie.
12: Wiadomości Radia Super FM. Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Kierowca pod wpływem pouczał patrol drogówki. W rozmowie Radia Super FM o planach Centrum Żeglarskiego. Duże zmiany personalne w kobiecej pogoni.
1: Super FM. Wiadomości.
12: I na początek informacja, która może i pasuje do długiego weekendu, choć tu chyba ktoś się nadmiernie wyluzował, a konsekwencje będą poważne. To historia jak z niezbyt poważnego filmu, choć kierowanie autem po alkoholu zabawne nie jest. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie, kierowca pod wpływem pouczał patrol drogówki. Mężczyzna sam z własnej woli podjechał do funkcjonariuszy, którzy mierzyli prędkość i zwrócił im uwagę, że powinni zająć się zbyt wolno jadącymi autami lewym pasem. Policjanci uwagę zwrócili, ale zwrócili uwagę na zachowanie szeryfa. Patrol ruszył za samochodem mężczyzny, został on zatrzymany i przebadany alkomatem. Kierowca był pod wpływem alkoholu, więc teraz policjanci przeprowadzą z nim dalsze czynności.
13: To są wiadomości w Radiu Super FM.
12: Ścigać się będą i młodsi, i starsi. W wakacje Jezioro Dąbie stanie się areną dla zawodników regat, podkreślał dyrektor Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. W rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Krzysztof Łobodziec mówił o planach miejskiej mariny na najbliższy czas. Jak zapewniał Łobodziec, Centrum Żeglarskie będzie organizatorem regat przez całe wakacje.
14: Jesteśmy po regatach już jednych dla jachtów balastowych, to jest Puchar Magnolii. Jesteśmy po regatach moich ulubionych, jednych z bardziej ulubionych. Puchar Dnia Dziecka, to są regaty na Optymiście. Mówię dlatego, że ulubione, bo zawsze dobrze mi się kojarzą z mojego dzieciństwa, bo to są bardzo stare regaty. Mamy przed sobą jeszcze bardzo dużą ilość imprez. Już wspomnieć tylko, że już ten weekend mamy jak regaty Omek, trochę tego mamy. Mamy tych regat, imprez, mamy na koniec sezonu ciekawe regaty Oderman Cup, mamy regaty, które współorganizujemy też z niektórymi klubami, no bo od tego też jest Centrum Żeglarskie, żeby spajać i wspierać kluby sportowe żeglarskie w regionie Szczecina.
12: Łobodziec mówił również o nowo otwartej sekcji Centrum Żeglarskiego dla dorosłych. Tam zaproszeni są zarówno doświadczeni żeglarze, jak i ci, którzy chcą nauczyć się spędzać czas w ten sposób.
13: Słuchasz wiadomości w Radiu Super. Super FM.
12: Niepokojące doniesienia z kobiecej pogoni Szczecin. Cztery zawodniczki w ostatnich dniach pożegnały się z kobiecą sekcją piłkarek pogoni na swoich instagramowych profilach. Niedawno zaś z klubu odszedł trener. Zmienił się także prezes sekcji. O szczegółach Piotr Jarząbek.
15: Zawodniczki, które odejdą z zespołu, to dwie obrończynie: Weronika Szymaszek i Alicja Dyguś, bramkarka Natalia Radkiewicz i pomocniczka Zofia Giętkowska. Z klubem jako pierwsza pożegnała się kapitan zespołu Weronika Szymaszek. W ślad za nią poszła regularnie powoływana do reprezentacji Polski Radkiewicz. Kilka dni później swoje pożegnania zamieściły także Alicja Dyguś i właśnie Zofia Giętkowska. Warto dodać, że funkcję prezesa kobiecej sekcji przestał niedawno pełnić Grzegorz Rybiński. Klub po zakończonym na drugim miejscu w tabeli Ekstraligi sezonie pożegnał się także z trenerem Piotrem Łęczyńskim.
1: Super FM Sport.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska zagra o wielkoszlemowy tytuł. Rewelacyjnie spisująca się w Paryżu Polka wygrała już 9 meczów z rzędu. Wczoraj w półfinale French Open pokonała Dianę Schneider z Rosji 7-6, 6-4. W jutrzejszym finale Chwalińska zagra z jej rodaczką Mirą Andrijewą.
17: Na razie o tym nie myślę, zostawię sobie to na jutro. Chcę na razie pocelebrować chwilkę, chociaż to zwycięstwo dzisiejsze. No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie. I bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
16: Chwalińska rozkochała w sobie kibiców w Paryżu, ale także zyskała potężną rzeszę fanów w Polsce. Jak mówi, stara się tym zamieszaniem nie zaprzątać sobie głowy.
17: Troszkę dociera, to nie jest tak, no nie da się od tego odciąć w 100%, ale myślę, że to też jest kwestia wyborów, no. Co? Usunę sobie aplikację, nie wchodzę i tyle, no, nie czytam. Więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego sama siebie.
16: Finał French Open z udziałem Polki jutro o 15:00. Mecz pokaże Eurosport. Hiszpania i Francja, jedni z głównych faworytów do wygrania mundialu, w najlepszym stylu zakończyli zgrupowania w Europie. Hiszpania w La Coruña zremisowała z Irakiem 1-1, a Francja w Nantes przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. Ostatnie sparingi oba zespoły rozegrają już w USA. Tak samo jak Marokańczycy, którzy przylecieli wczoraj do Stanów Zjednoczonych. Z ambitnym celem, mówi trener Mohamed Ouahbi, który przejął kadrę 3 miesiące temu. Przylecieliśmy tutaj dokonać wielkich rzeczy. Sprawić, by ludzie byli dumni z tego, że są Marokańczykami, dumni ze swojej reprezentacji. Chcemy pokazać, że jesteśmy jednym z wielkich piłkarskich narodów. Oczywiście wiemy, że rywalizacja będzie zacięta, a zespoły są silne. Maroko ostatni sparing rozegra pojutrze z Norwegią. Decydujące mecze na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3-3 już bez polskich drużyn. Kobieca kadra wygrała w Warszawie tylko jeden mecz w fazie grupowej, a męska żadnego. Polacy wczoraj przegrali z Czechami i USA i zakończyli rywalizację na ostatnim miejscu w grupie.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Rondo bez zjazdu. Spotkanie bez celu jest jak rondo bez zjazdu. Wszyscy jadą, coś się dzieje, jest ruch. Tylko po kilku okrążeniach człowiek zaczyna się zastanawiać, czy my właściwie dokądś zmierzamy? W wielu firmach spotkania zajmują ogromną część dnia. Ludzie przychodzą, siadają, otwierają laptopy, ktoś mówi, to może zacznijmy od krótkiego statusu. I po chwili zaczyna się objazd po wszystkich przystankach. Trochę o projekcie, trochę o kliencie, trochę o problemie sprzed tygodnia, a tu sobie ktoś coś przypomniał. I jakoś mija godzina, a wszyscy wychodzą z poczuciem, byliśmy bardzo zajęci. Nic się nie zmieniło, aleśmy się napracowali. Bo spotkanie nie powinno być miejscem, w którym dopiero szukamy sensu spotkania. Oczywiście, ja wiem, że rozmowa jest potrzebna. Wymiana informacji też. Wspólne myślenie uratuje nie jeden projekt. Problem zaczyna się wtedy, kiedy spotkanie ma zastąpić decyzję. Odpowiedzialność albo jasny komunikat. Wtedy ludzie siedzą razem, a każdy czeka na coś innego. Jedna osoba myśli, że dzisiaj zapadnie decyzja, tak. Druga przyszła tylko zrelacjonować postępy. Trzecia liczy, że ktoś wreszcie powie, kto za co odpowiada. Czwarta w sumie nie wie, po co została zaproszona, ale boi się wyjść, bo może to jednak coś ważnego. I w ten sposób traci się nie tylko czas, traci się energię, uwagę i poczucie sensu. Dlatego przed każdym spotkaniem warto zadać jedno proste pytanie. Po czym poznamy, że to spotkanie miało sens? To pytanie zadziała ci jak drogowskaz. Jeśli odpowiedź brzmi, mamy podjąć decyzję, no to wiadomo, że trzeba skończyć decyzją. Mamy zebrać pomysły? To nie udajemy, że dzisiaj wybieramy rozwiązanie. Mamy ustalić odpowiedzialność? To ma być jasne, kto co robi. A jeśli nikt nie umie odpowiedzieć, po czym poznamy sens spotkania, to może nie trzeba tego spotkania? Może wystarczy wiadomość albo trzy zdania w mailu? Czasem największą wartością dla zespołu jest spotkanie, które się nie odbyło. I no, uwaga, to nie jest walka ze spotkaniami. To, co mówię, to jest szacunek do energii ludzi. Bo w pracy nie chodzi o to, żeby dużo krążyć. Chodzi o to, żeby wiedzieć, którym zjazdem wyjechać. Spróbuj jeszcze raz. Zanim zaprosisz ludzi na spotkanie, zatrzymaj się i nazwij jego sens. Bo po rondzie można jeździć naprawdę długo, ale może lepiej wiedzieć, dokąd w sumie jedziemy?
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Za chwilę będzie już godzina 10:00. O tej porze na antenie Radia Super FM najnowsze wiadomości. Nie odchodźcie za daleko.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka.
2: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCA.
3: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
1: I po reklamie.
2: Tak gra?

0: jest 10:00. Wiadomości Super FM.
1: Kolejne ofiary śmiertelne rosyjskiego ostrzału Ukrainy. Władimir Putin odpowiada na apel Donalda Trumpa o kompromis. Maja Chwalińska zbiera siły na finał.
2: Dajcie mi chwilkę, troszeczkę się pocieszyć.
1: Jutro Maja zagra 10. mecz z rzędu w Paryżu.
3: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych w rosyjskich atakach w ciągu ostatniej doby. Do strzałów Ukrainy Rosja wykorzystała 2 rakiety manewrujące oraz 216 dronów. Informacje o ofiarach śmiertelnych napłynęły z Zaporoża, Chersonia i obwodu Dniepropetrowskiego. Do apelu Trumpa o kompromis z Ukrainą, o którym informowaliśmy, odniósł się już sam Władimir Putin. Moskwa jest skłonna zgodzić się pod warunkiem, że Ukraina zrobi to samo, przekazał rosyjski przywódca i oświadczył, że nie wyklucza podpisania porozumienia pokojowego z prezydentem Ukrainy. Ocenił, że propozycje pokojowe przedstawione przez prezydenta Trumpa mogą stanowić podstawę porozumienia pokojowego z Ukrainą, jednak amerykański prezydent musiałby przekonać do swojej propozycji Kijów. Trump szczerze dąży do rozwiązania konfliktu na Ukrainie, ocenił Putin.
4: My bezusłownie gotowi i chcemy договориться z Ukrainy mirnymi środkami.
1: Putin podkreślał, że Rosja jest gotowa i chętna do porozumienia z Ukrainą drogą pokojową. Zdaniem Putina Unia Europejska mogłaby odegrać pozytywną rolę, przekonując Ukrainę do przyjęcia kompromisowej propozycji pokojowej, lecz Kijów według Putina nie jest gotowy do jej zaakceptowania. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega, w najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może okazać się wyjątkowo silne.
5: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej?
1: Mówi profesor Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
5: To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
1: Na bezpośredni związek siły El Niño z kryzysem klimatycznym zwrócił uwagę szef ONZ. Antonio Guterres ostrzegł, że świat musi zacząć na poważnie walczyć ze zmianami klimatu. Wymienił przy tym m.in. uniezależnienie się od paliw kopalnych. Zmienia się nie tylko klimat, ale też ceny podróży po świecie. W czerwcu może czekać nas podwyżka cen biletów lotniczych. Powodem jest przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i w konsekwencji drogie paliwo lotnicze, o czym Cezary Jaszczyk.
6: Część linii lotniczych zaczyna mieć spore problemy z utrzymywaniem cen na dotychczasowym poziomie. Wpływ na to mają wspomniana już wojna i ceny paliw, ale też ostrożność samych pasażerów. Od początku wojny paliwo lotnicze podrożało już dwukrotnie. Eksperci nie wykluczają, że dodatkowym sposobem na szukania oszczędności mogą być też cięcia siatki połączeń.
1: Jeden dzień odpoczynku na regenerację i zebranie sił przed finałem ma Maja Chwalińska.
2: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
1: Wczoraj polska tenisistka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem, ale znowu wygrała po raz 9 w ciągu 3 tygodni spędzonych w Paryżu. Finał Maja Chwalińska kontra Mira Andrijewa jutro o 15:00.
3: Super FM. Pogoda.
7: Parasole dzisiaj zdecydowanie się przydadzą. To jest taki dzień, kiedy trzeba wypić dużo kawy, no i trzeba zapomnieć o tym, jaka aura za oknem. Dużo deszczu dzisiaj, no i burze też w prognozie pogody mamy.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: Minęła już godzina 10:00, Ania Malec, dzień dobry raz jeszcze w ten piątek. Mam dla Was jak zawsze kilka ciekawych informacji, na przykład fajny spacer będzie pierwszy taki organizowany, dotykowy, po scenografii z audiodeskrypcją w Teatrze Współczesnym. Myślę, że rzecz warta uwagi. Więcej na ten temat powiem Wam za kilka chwil, no a teraz jak zawsze mam dla Was dużo dobrej muzyki.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
8: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

To Radio Super FM z widokiem na Szczecin. Jeśli macie ochotę na coś, czego jeszcze nie było, jeśli macie ochotę na jakieś nowe doznania, no to jest taka szansa dzisiaj o godzinie 21 w Teatrze Współczesnym. Spacer dotykowy po scenografii z audio deskrypcją po spektaklu Dom Niespokojnej Starości Michała Buszewicza odbędzie się właśnie taki spacer. Będziecie mogli wejść na dużą scenę, dotknąć elementów dekoracji, rekwizytów, kostiumów, no i poznać przestrzeń przedstawienia poprzez opis słowny. Pierwsze takie wydarzenie organizowane na dużej scenie Teatru Współczesnego. Myślę, że fajna sprawa, zwłaszcza, że rekwizyty są już przygotowane do gry, a spotkanie po występie pozwala na bezpieczne i spokojne poznanie przestrzeni scenicznej i odkrywanie przedstawienia z bliska. Darmowy jest ten spacer o 21:00 dzisiaj.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Powoli dochodzi w pół do 11:00. O tej porze, jak zawsze, Andrzej Kutys ma dla Was najnowsze wiadomości lokalne.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Reklama. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
5: Wiadomości Radia Super FM. Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Wiceprezydent mówi o poważnym utrudnieniu na Niebuszewie. Długi weekend sprawdzianem dla przedsiębiorców. Wilki morskie żegnają kolejnego obcokrajowca.
2: Super FM. Wiadomości.
5: Pierwszy plan PKP PLK był taki, aby na kilka miesięcy w ogóle zamknąć ruch pod wiaduktem na Warcisława, mówi wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski. Ostatecznie przejazd w tym kluczowym dla Niebuszewa miejscu, regularnie korkującym się w porannych i popołudniowych szczytach, od 13 czerwca do końca wakacji będzie się odbywał wahadłowo. Łukasz Kadłubowski w portalu w Szczecinie podkreślał, że miasto negocjowało z PKP PLK w sprawie remontu wiaduktu na Warcisława.
6: Pierwsze propozycje tutaj inwestora było o kompletnym zamknięciu tego wiaduktu na okres kilku miesięcy. Udało się wynegocjować pewnego rodzaju zamknięcie na okres wakacyjny, czyli od połowy czerwca najprawdopodobniej do 31 sierpnia i to nie kompletne, całkowite zamknięcie, a z ruchem wahadłowym, więc takie zmiany będą następowały.
5: W praktyce wahadłowe zamykanie poszczególnych pasów pod wiaduktem na Warcisława ma być dostosowane do natężenia ruchu.
6: W zależności od okresu, w którym będzie wykonywana praca, będzie naprzemiennie po prostu puszczany ruch. Natężeniem ruchu, że jeżeli chodzi o godziny poranne, ten zjazd z Warcisława w kierunku centrum będzie ta cykl dłuższy, a jeżeli chodzi o godziny już popołudniowe, w przeciwnym kierunku będzie ten cykl dłuższy.
5: Miasto już wydało oficjalny komunikat, w którym ruch wahadłowy na ulicy Warcisława określono datami od 13 czerwca do 31 sierpnia. Do tego tematu będziemy oczywiście wracać w naszych pomocach drogowych oraz wiadomościach.
7: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
5: Długi czerwcowy weekend jako ostatni test przed wakacjami. Sprawdzian przygotowania branży ocenia Hanna Mojsiuk, czyli prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Zachodniopomorskie ze względu na morskie wybrzeże to najpopularniejszy turystyczny region w Polsce. Jak podkreślała Mojsiuk, skupieni w Izbie przedsiębiorcy zauważają trend krótszych letnich wypadów zamiast klasycznych dłuższych urlopów.
8: To jest preludium do sezonu wysokiego i spodziewam się nad morzem bardzo wielu turystów. Nie jest jednak tak, że wszyscy decydują się na dłuższe wyjazdy teraz. Więcej jest turystów jednodniowych lub typowo city breakowych.
5: Zdaniem Mojsiuk w tym roku turystów szczególnie skusi Pobierowo po otwarciu tam największego hotelu na wybrzeżu.
7: Więcej na stronie super.fm.
5: Reprezentant Czech Ondrej Hustak odejdzie z King Wilków Morskich Szczecin. Klub koszykarski informuje o skróceniu umowy ze środkowym. O szczegółach Piotr Jarząbek.
9: Kontrakt Andreja Hustaka co prawda obowiązywał do końca następnego sezonu, ale jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na Facebooku Wilków, klub zdecydował się na aktywowanie klauzuli w kontrakcie reprezentanta Czech, która pozwoliła na anulowanie drugiego roku umowy. Hustak był zawodnikiem Wilków przez jeden sezon, w tym czasie nie oszczędzały go kontuzje. Finalnie na swoim koncie uzbierał 21 spotkań, w których notował średnio nieco ponad 3 punkty i 2 zbiórki na mecz. Warto dodać, że Hustak jest kolejnym zawodnikiem z rotacji obcokrajowców, z którego trener Maciej Majcherek nie będzie korzystał w następnym sezonie. Z klubem wcześniej pożegnał się serbski rozgrywający Jovan Novak.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM zaprasza.
10: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach i co czeka nas w weekend. Michał Janicki zaprasza do Teatru Kameralnego na Wszystko przez Hrabiego. Scenariusz dotyka ważnego tematu przyjaźni, miłości do zwierząt i do ludzi, głębokiej więzi emocjonalnej, która przynosi korzyści psychiczne i fizyczne. Premiera płyty i muzyka z filmów Wojciecha Smarzowskiego. Dom Zły, Róża, Kler, Wołyń to tylko kilka z najgłośniejszych produkcji Smarzowskiego, do których ścieżkę dźwiękową nagrał gdański saksofonista i kompozytor Mikołaj Trzaska. Jeden z najbardziej cenionych przedstawicieli jazzowej awangardy w Polsce występuje z improwizatorami z całego świata. Usłyszycie to wszystko w Winyle FM podczas koncertu Dream Team. Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti. W sobotę w Teatrze Letnim Szczecin stanie się sceną wydarzenia absolutnie wyjątkowego. Sztuka muzyki i magii to jedyne takie spotkanie w Polsce. Koncert, w którym potęga muzyki symfonicznej i operowej i filmowej splata się z magią iluzji światowej, klasy. Niezwykłe głosy, mistrzowskie brzmienie orkiestry, chóry i taniec stworzą widowisko pełne emocji. Kulminacją wieczoru będzie lewitujący fortepian. Program koncertu obejmuje m.in. muzykę Gwiezdnych Wojen, Ogniem i Mieczem, Piratów z Karaibów, Szczęk, Pana Tadeusza, dzieła m.in. Bizeta, Bramsa, Dębskiego czy Gershwina. Wszystko w niezwykłej widowiskowej oprawie. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA, koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenza. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie, a po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Słuchacie Radia Super FM z widokiem na Szczecin. Rodzinne soboty naukowe na wyspie interaktywnej Eureka Główna Fundacji Eureka już jutro o godzinie 10. To jest przy ulicy Ściegiennego 42. Cóż to jest? No bardzo ciekawa sprawa, bo można i lewitującą piłkę w strumieniu powietrza zobaczyć, i akustyczny telefon. No i mieszanie się barw, rower przetwarzający energię mięśni w elektryczność, no i ponad 50 innych eksponatów interaktywnych do samodzielnego przeprowadzania eksperymentu. Także zabawa, dobra zabawa gwarantowana. Bardzo ciekawa sprawa, jeśli macie ochotę na coś takiego albo z dziećmi, albo sami, a dlaczego nie, dorośli też mogą się tak bawić. No to jak najbardziej można się tam wybrać jutro o godzinie 10.

0: Powoli dochodzi już 11:00 o tej porze na antenie Radia Super FM najnowsze wiadomości.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12:00. Zaprasza Małgorzata Duda.
3: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
2: Autopromocja.
1: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
5: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
4: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
6: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
7: A znasz Lantech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
6: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
8: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melanż i weź udział w zabawie Melanż Voice z Radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie Radia Super FM.
9: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melanż na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
1: Szukasz pracowników? Nie wiesz, czy znajdziesz właściwe osoby? Proces rekrutacji trwa zbyt długo? Nie czekaj. Już teraz skorzystaj z nowej formy współpracy z Radiem Super FM. Napisz do nas na reklama@super.fm i ustal warunki współpracy z ulubioną stacją w Szczecinie.
2: I po reklamie.
10: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
0: Kapituła Orderu Orła Białego zbierze się w sprawie prezydenta Ukrainy. Burze i ulewy w alertach, ale zmniejsza się zagrożenie pożarami. Tysiące karaczanów skonfiskowane. Australia obawia się inwazji egzotycznych owadów.
2: Super FM. Wiadomości.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nad odebraniem orderu prezydentowi Ukrainy w poniedziałek debatować będzie kapituła Orderu Orła Białego. To wniosek prezydenta Karola Nawrockiego po kontrowersyjnej decyzji Wołodymira Zełenskiego o nadaniu jednej z elitarnych jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Cezary Jaszczyk zbiera komentarze w tej sprawie.
11: Choć w Polsce trudno znaleźć osobę, która twierdzi, że Zełenski postąpił dobrze, to jednak odbieranie odznaczenia prezydentowi kraju, który od 4 lat walczy z Rosją, zdaniem niektórych może być złym rozwiązaniem.
12: Przede wszystkim dystans. To jest absurd, co powiem, ale chcę, żebyście Państwo to wiedzieli. Mussolini ma order Orła Białego. Nie zabraliśmy mu.
11: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Z kolei były prezydent Andrzej Duda, który wręczył order Zełenskiemu, w rozmowie z Onetem uznał, że wówczas sytuacja była inna. I właśnie na ten aspekt zwraca uwagę historyk Sławomir Szczocki.
13: To, co przyjmuje się w przypadku Nagrody Nobla. Komitet Noblowski uznaje, że dostaje się tę nagrodę za zasługi, które są w momencie nadawania.
11: Bo zdaniem historyka kluczowa powinna być powaga samego odznaczenia.
0: Front burzowy, który przechodzi przez Polskę, zmniejszył zagrożenie pożarowe w lasach. W wyniku wielomiesięcznej suszy ściółka leśna jest wciąż bardzo sucha, ryzyko zaproszenia ognia ekstremalnie wysokie. Ostatnie ulewy unormowały jednak tę sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
14: Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o możliwości wystąpienia opadów, deszczu i burz. Natomiast dzięki opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach.
0: IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem i wiatrem, który w porywach może osiągać do 80 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej skali dotyczą także wschodniej i środkowej Polski. Lekarze do końca czerwca w ramach Dni Walki z Chorobami Nowotworowymi będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewielki odsetek osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszcz.
15: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
0: Bezpłatna i bez skierowania mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Młodsze panie mogą poprosić o badanie USG piersi swojego lekarza ginekologa. Ponad 100 tysięcy karaczanów skonfiskowały australijskie służby u jednego z hodowców. To największa w historii kraju operacja przejęcia tych egzotycznych owadów. Władze obawiają się, że niewystępujące naturalnie gatunki mogą zaszkodzić lokalnej przyrodzie. Przejęta nielegalna hodowla warta jest około $200 000. Hodowcy nie postawiono na razie zarzutów. Prawdopodobnie hodował karaczany na pokarm dla gadów. Władze zaapelowały do właścicieli takich zwierząt domowych, aby do ich karmienia używali na przykład świerszczy.
16: Super FM. Pogoda.
17: Burzowo-deszczowy piątek przed nami. Sobota ma być przyjemniejsza. W sobotę więcej słońca. W niedzielę znów może popadać. No i dzisiaj najchłodniej 18 stopni maksymalnie.
18: Super FM z widokiem na Szczecin.
17: Minęła już godzina 11. Ania Malec, dzień dobry, zapraszam Was na naszą ostatnią wspólną godzinę. Wiecie, że Dzień Dziecka jest jutro, wcale nie 1 czerwca, jutro jest o godzinie 12 w Moczyłach dokładnie. No wiem, 1 czerwca też był, ale jutro, jeśli zapomnieliście, to można też się wybrać. Coś dla spóźnialskich, fajna sprawa, o tym więcej na naszej antenie już niebawem. Zapraszam.
18: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Słuchajcie, Radia Super FM z widokiem na Szczecin. Jeśli chcecie sobie trochę popodróżować historiami innych osób, no to słuchajcie, świetna sprawa, bo w Kamienicy w Lesie jest spotkanie autorskie z Aleksandrą i Grzegorzem Koper. Cuda niewidy, alternatywne wędrówki po Polsce. Znak wydał taką książkę, no a autorzy zapraszają serdecznie, żeby zapoznać się z tymi ciekawymi historiami, no i do odkrywania miejsc poza utartym szlakiem. Fajna inspiracja, jeżeli chodzi o wymyślanie swoich własnych podróży, no i fajnie też posłuchać, jak inni sobie fajnie czas organizują. To już dzisiaj o godzinie 18 w Kamienicy w Lesie.

0: Słuchacie Radia Super FM. Obiecałam, że powiem wam o Dniu Dziecka, które dla spóźnialskich jutro w Moczyłach, na terenie rekreacyjnym przy świetlicy dokładnie, w Moczyłach o godzinie 12 punktualnie będzie tam dużo ciekawych rzeczy. Dmuchańce, animacje, konkursy, oczywiście będzie ognisko, będą wozy strażackie z OSP Kołbaskowo, będzie strefa dla najmłodszych, a więc dużo, dużo fajnych, ciekawych rzeczy tam dla tych wszystkich, którzy mają ochotę świętować Dzień Dziecka częściej niż raz w roku i dłużej niż tylko 1 czerwca. Polecamy, darmowe jest to wydarzenie.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
4: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
2: I po reklamie.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin.

0: Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko.
1: Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. To kampania, dzięki której poznajemy w programie wyjątkowe osoby, które nie boją się wyzwań, które dzięki własnemu samozaparciu i determinacji pogłębiają swoją wiedzę i rozwijają nowe umiejętności. Ambasadorką kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko jest także Patrycja Babirecka, która jest ze mną w studiu Radia Super FM. Cześć Patrycja, dzień dobry.
2: Cześć wszystkim.
1: Jesteś takim przykładem osoby, która naprawdę może wszystko, niezależnie od tego, co wydarzyło się w twoim życiu.
2: Dokładnie.
1: Opowiedz o sobie trochę. Jak to się stało?
2: Zaczęło się od tego, że pomimo młodego wieku zaczęłam już od 16 roku życia bodajże działać właśnie w stronę marzeń i po prostu się realizować, spełniać marzenia, inwestować w siebie.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o twoją historię, urodziłaś się w miejscowości, pochodzisz właściwie z niewielkiej miejscowości Pękanino, ale pracujesz w Koszalinie i jesteś w Ochotniczej Straży Pożarnej.
2: Tak jest.
1: To pasja, zamiłowanie. Jak to się stało, że do tej straży trafiłaś? No bo też miałaś taki moment w swoim życiu, że nie zdałaś matury i to cię jakoś załamało, czy dało ci, powiedziałaś sobie, kurczę, mogę zrobić wiele, niezależnie od tego, co się wydarzyło.
2: Dokładnie. To ogólnie zaczęło się od tego, że w mojej rodzinie każdy jest strażakiem i do tego u nas też każdy na wsi jest strażakiem z każdej rodziny i właśnie to się tak zaczęło, że po prostu napędzamy siebie nawzajem tam w straży. Motywujemy się, pomagamy sobie, niezależnie czy jesteśmy właśnie w jednostce, czy po prostu nawet poza remizą. Pomagamy sobie
1: nawzajem. A powiedz, bo jakby niezależnie od tego, że jesteś w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pękaninie, to także poświęciłaś się takiej działalności sportowej trochę.
2: Tak jest. Do tego też w tym roku ukończyłam kurs trenera personalnego i gdzieś to będę dalej właśnie też rozwijała się. Będę chciała też otworzyć własny klub oraz turniej ninja.
1: Co daje ci największą satysfakcję w przekraczaniu własnych granic, powiedz?
2: Daje mi to, że napędzam się do działania, do tego też motywuję właśnie innych i po prostu wiem, że dzięki temu, że ja się rozwijam i tak dalej, jestem przykładem dla innych, którzy po prostu mogą zrobić to, czego nie mogli.
1: Czego nie mogli zrobić wcześniej. No właśnie, bo to te twoje dotychczasowe doświadczenia wpłynęły na podejście do ciągłego rozwoju i uczenia się przez całe życie, prawda?
2: Dokładnie.
1: Co motywuje cię do ciągłego podejmowania nowych wyzwań?
2: Przede wszystkim to, że duża rzesza osób nie wierzy we mnie. I to jakby mnie napędza do tego, żeby im pokazać, że ja po prostu mogę to zrobić i to zrobię. I do tego też, że po prostu realizuję swoje marzenia według swojego planu.
1: No i najważniejsze jest, że wierzysz sama w siebie.
2: Tak jest.
1: I to daje ci dodatkowo takiego kopa do działania, żebyś miała to takie przeświadczenie, że robisz wszystko, co możesz, żeby było dobrze.
2: Tak jest.
1: A czego nauczył cię ten moment taki właśnie, bo o tym wspominaliśmy, ale zapytam jeszcze raz. Czego nauczył cię ten moment nieznanej matury i niedostania się do Akademii Pożarniczej, która była twoim marzeniem? Bo taki był moment w twoim życiu. No i jak to na ciebie wpłynęło, powiedz?
2: Wpłynęło na mnie to tak po prostu, że podeszłam do niej jeszcze raz, ze względu na to, że chcę realizować to marzenie i będę za każdym razem, dopóki tego nie zrealizuję, to będę dążyła do tego celu.
1: A co sprawiło, że pomimo rozczarowań nie zrezygnowałaś ze swoich marzeń? Co ci dawało takie twoje wewnętrzne przekonanie, mówiło, tak, trzeba robić tak, jak uważam, tak, jak chcę? Czy był jakiś inny motywator, nie wiem, osoba trzecia?
2: Przede wszystkim osoby trzecie również też były, ale do tego, że po prostu jestem taką osobą, która pomaga innym i jakby to nawet z narażeniem życia chcę to dalej kontynuować.
1: Czyli zgodzisz się, Patrycja, z tym faktem, że nigdy nie jest na nic za późno.
2: Dokładnie.
1: I że warto jest inwestować w siebie i spełniać swoje marzenia przez cały czas.
2: Tak jest.
1: Co powiedziałabyś osobom, które boją się zacząć coś nowego? Czasami od zera.
2: Żeby wierzyli w siebie przede wszystkim, nie patrzyli na innych, że mówią, nie rezygnowali ze swoich marzeń, pomimo tego, że inni mówią im nie dasz rady, odpuść sobie, róbcie to, co chcecie, nie patrzcie na innych i dacie radę.
1: Czego ci życzyć, powiedz? To cały czas masz taki przyjemny uśmiech, jak tutaj rozmawiałem podczas tej wizyty w radiu. Ta radość cię nie opuszcza.
2: Dokładnie.
1: I to jest efekt tego całego działania, tej zmiany, którą przeszłaś przez całe swoje życie?
2: Tak jest.
1: To jest fantastyczne. I tego w takim razie życzę tobie i każdemu z osobna, bo możesz wszystko na Pomorzu Zachodnim, a w studiu Radia Super FM była ze mną dzisiaj Patrycja Babirecka. Dziękuję ci pięknie.
2: Ja również dziękuję i życzę powodzenia wszystkim.
0: Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

0: Powoli dochodzi już godzina 12. O tej porze najnowsze wiadomości na naszej antenie, a ja się z Wami już żegnam. Dziękuję za dzisiaj, życzę Wam spokojnego weekendu i do usłyszenia. Ania Malec.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
3: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Marzysz o minimalizmie?
5: Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
6: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
7: Hey! Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
2: I po reklamie.
8: Jest 12. Wiadomości Super FM.
9: Ostrzeżenia przed burzami we wschodniej połowie kraju. Eksplozja morskiego drona w pobliżu rumuńskiego portu, nie ma ofiar. Za tydzień startuje piłkarski mundial, drużyny rozgrywają ostatnie mecze kontrolne.
2: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ostrzeżenia przed burzami w niemal całej wschodniej połowie kraju, na południu i północnym wschodzie zaczną obowiązywać już za godzinę. Na północnym wschodzie to alerty drugiego, czyli średniego stopnia, tam silny wiatr, a lokalnie grad. W pozostałych regionach ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Burzowa pogoda będzie tam obecna aż do nocy. Kolejny niebezpieczny incydent z dronem w Rumunii. Morski bezzałogowiec eksplodował w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Na razie nie wiadomo, jakiego pochodzenia jest dron, ale wiadomo, że to bezzałogowiec, jaki jest używany w wojnie na Ukrainie. Wstępnie wybuch nie spowodował ofiar w ludziach i strat materialnych. Dron eksplodował na skutek samozniszczenia. Tymczasem do 7 wzrosła liczba zabitych na skutek rosyjskich ostrzałów Ukrainy w ciągu ostatniej doby. Rannych zostało 37 osób. Rosyjska armia użyła dziś w atakach 2 rakiet manewrujących oraz 216 dronów. Pod gruzami niektórych ostrzelanych budynków nadal mogą się znajdować ludzie, twierdzą służby ratunkowe. Uwaga kierowcy, autostrada A2 może być wciąż zablokowana w kierunku Poznania między węzłami Stryków i Zgierz pod Łodzią. Jedna osoba została ranna w zderzeniu 3 samochodów, 2 osobówek i ciężarówek. Na miejscu pracują służby ratownicze. Na drodze utworzył się kilkukilometrowy zator. Pociągów w te wakacje będzie więcej. 560 na dobę, to 46 więcej niż w zeszłym roku. Będą nowe połączenia, w tym te Pendolino, mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
10: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut.
9: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca, ale te typowo turystyczne połączenia ruszą 26. Już tylko tydzień dzieli nas od startu mundialu. Część zespołów jest już w USA, Meksyku i Kanadzie. Na te, które na miejscu zameldują się jako ostatnie, postanowiły sprawdzić formę przed własnymi kibicami. Michał Waszkiewicz.
11: Hiszpania i Francja to jedni z głównych faworytów do wygrania mundialu. I choć to tylko sparingi, to obie ekipy przed wylotem na turniej formą nie błysnęły. Hiszpania w La Coruña zremisowała z Irakiem 1-1, a Francja w Nantes przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. Przed nimi jeszcze ostatnie mecze kontrolne w USA. Tak samo jak przed Marokiem, Lwy Atlasu przyleciały wczoraj do Stanów Zjednoczonych z ambitnym celem, mówi trener Mohamed Ouabi. Przylecieliśmy tutaj dokonać wielkich rzeczy, sprawić, by ludzie byli dumni z tego, że są Marokańczykami, dumni ze swojej reprezentacji. Chcemy pokazać, że jesteśmy jednym z wielkich piłkarskich narodów. Maroko ostatni sparing rozegra pojutrze z Norwegią, a mundial rozpocznie od meczu z Brazylią.
9: Otwarcie Mistrzostw Świata już w czwartek.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Coraz bliżej lato i coraz więcej będzie ciepłych i słonecznych dni. Warto więc w jeden z takich właśnie ciepłych, słonecznych dni spojrzeć na Szczecin od strony wody. Terenów z wodą mamy sporo. Odra zachodnia płynie tuż obok Starego Miasta, a Odra wschodnia, czyli Regalica, kilka kilometrów dalej na wschód. No i jest jeszcze jezioro Dąbie. Jak wybrać się na wycieczkę wodną? Najprościej jednym ze statków Białej Floty. Odra Queen, Queen of Szczecin, Sedina, Kapitan Cook czy Joanna wypływają w krótsze i dłuższe rejsy regularne. Najkrótsza opcja to godzinny rejs po porcie i Odrze, a podczas takiego rejsu na pewno zobaczycie od strony wody zarówno Wały Chrobrego, trasę zamkową Łasztownię i stoczniowe wybrzeże. Dłuższa opcja to rejs na półtorej albo dwie godziny. Podczas takiego rejsu dodatkowo macie możliwość wpłynąć na Świętą, czyli kanał, który łączy Odrę Zachodnią i jezioro Dąbie. Ze względu na walory przyrodnicze, na mnóstwo zieleni, na obecność licznych ptaków, teren ten nazywany jest szczecińską Amazonią. Niektóre jednostki zamiast przez Świętą płyną przez tak zwany Orli Przesmyk. W obu przypadkach zwykle wpływają na jezioro Dąbie. W północnej części jeziora podczas takiego rejsu można oglądać zatopiony wrak betonowca. Oprócz dużych statków Białej Floty, które zabierają na pokład ponad 100, 150, a nawet 190 pasażerów, pływają po szczecińskich wodach także mniejsze jednostki, takie na kilkanaście osób, jak na przykład Party Boat czy Holiday Boat. Pływają też kilkuosobowe motorówki czy nawet jednoosobowe kajaki. Tymi najmniejszymi jednostkami możesz wpłynąć w miejsca, które dla dużych jednostek są niedostępne lub trudno dostępne, jak na przykład szczecińska Wenecja czy okolice Mostu Długiego. No i wreszcie opcja najdłuższa, czyli rejsy poza Szczecin. W tym roku zaplanowano mnogość opcji. W soboty w trakcie wakacji jeden ze statków kursować będzie ze Szczecina do Świnoujścia. W ramach rejsów tak zwanego tramwaju wodnego, to już inna opcja, popłyniecie ze Szczecina przez Stepnicę do Trzebieży, a tam można będzie się przesiąść na jednostkę, która będzie pływała między Świnoujściem, Trzebieżą i Nowym Warpnem. Z tej perspektywy zobaczycie od strony wody nie tylko Szczecin, ale też miejscowości położone nad Zalewem Szczecińskim oraz nadmorskie Świnoujście. Rozkłady rejsów oraz ceny biletów znajdziecie w internecie na stronach armatorów. W Szczecinie część statków odpływa z nabrzeża przy ulicy Jana Skolna, czyli tuż obok Dworca Morskiego i restauracji Porto Grande. Inne statki odpływają z bulwaru Piastowskiego na odcinku między Mostem Długim a trasą zamkową.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Agacia.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka.
7: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
9: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
11: Barbara Gądek. Sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. Ogrody Śródmieście ponownie połączą naturę z kulturą. Tym razem przestrzeń w samym sercu miasta wypełnią dźwięki tradycyjnej muzyki oraz barwne tańce ludowe w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Szczecinianie. Szczecinianie to reprezentacyjny zespół Pomorza Zachodniego i honorowy ambasador Szczecina. Od lat promują polską kulturę w kraju i za granicą. Podczas wydarzenia w Ogrodach Śródmieście zaplanowano nie tylko prezentacje taneczne i wokalne, ale także warsztaty, podczas których możecie poznać podstawy tradycyjnych tańców i folklorystyczne zwyczajów. To propozycja zarówno dla miłośników folkloru, jak i osób, które dopiero odkrywają jego piękno. Piątkowe spotkanie ze Szczecinianami zapowiada się jako jedno z najbardziej klimatycznych wydarzeń tego sezonu. Co jesteś w stanie zrobić dla pieniędzy? I gdzie przebiega granica między dobrowolnym wyborem a manipulacją? Na te pytania odpowiada Idiota Jordiego Casanovasa, psychologiczny thriller, który można zobaczyć na scenie Teatru Piwnica przy Krypcie. W spektaklu występują Joanna Matuszak i Arkadiusz Buszko, którzy prowadzą przez pełną napięcia historię człowieka uwikłanego w niebezpieczną grę. Autor sztuki z dużą precyzją analizuje mechanizmy strachu, manipulacji i desperacji. To spektakl, który trzyma w napięciu do ostatniej sekundy i długo nie pozwala o sobie zapomnieć. Przez niemal cały czerwiec Kino Zamek będzie miejscem spotkań z najważniejszymi dziełami światowego i polskiego kina. W ramach szczecińskiego święta klasyki filmowej zobaczycie cyfrowo odrestaurowane arcydzieła autorstwa najwybitniejszych reżyserów XX wieku. W programie znalazły się filmy twórców niepokornych i wyrazistych, takich jak Pedro Almodóvar czy Andrzej Żoławski. Nie zabraknie również klasyki kina gatunkowego. Wybranym seansom towarzyszyć będą prelekcje, a specjalnym gościem wydarzenia będzie Maciej Drygas, który zaprezentuje swój nagradzany dokument Pociągi. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM. 100% szczecińskie. 100% szczecińskie.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

Prywatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
7: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: I po reklamie.
9: Jest 13. Wiadomości Super FM.
10: 3 ofiary śmiertelne, znów kierowcy na podwójnym gazie, trwa długi weekend. Wrócimy też do wczorajszej katastrofy śmigłowca pod Limanową i na korty w Paryżu. Na finał French Open zjeżdża coraz więcej Polaków.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Marcin Krzemiński. Prawie 50 wypadków, 3 ofiary śmiertelne, 48 rannych. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu. Mundurowi prowadzą na drogach wzmożone kontrole. Tylko wczoraj zatrzymali prawie 330 kierowców na podwójnym gazie. Tymczasem sprawne przemieszczanie po drogach utrudnia też w wielu miejscach nie najlepsza pogoda.
11: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski drugiego stopnia.
10: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Burzom będą towarzyszyły silny wiatr, miejscami ulewne deszcze i grad. W nocy sytuacja powinna się uspokoić. Niestety jutro burzowe alerty mają już objąć niemal cały kraj. Mamy też niestety nie najlepsze wieści dotyczące paliw. Jutro ich ceny maksymalnie pójdą w górę, o czym informuje właśnie Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł, czyli 6 groszy więcej niż dziś. Za 98 zapłacimy maksymalnie 6,63, czyli 11 groszy więcej. Za olej napędowy 6,48 to skok o 8 groszy, rzecz jasna, na litrze. Błażej Czarnecki, były siatkarz m.in. CHKS Chełm i Luk Lublin, zginął wczoraj w katastrofie śmigłowca koło Limanowej. 30-latek był też wykwalifikowanym pilotem po szkole w Dęblinie. Przyczyny katastrofy bada prokuratura. Śledczy ustalili, że warunki podczas lotu były bardzo trudne. Panowała gęsta mgła. Śmigłowiec uderzył w podnóże góry Lubogoszcz z wielką siłą, mówi Justyna Rataj-Mikietyn z prokuratury w Nowym Sączu.
12: Ustalono na podstawie urządzeń pokładowych, że prędkość w momencie uderzenia przekraczała 200 km na godzinę.
10: Do katastrofy doszło podczas komercyjnego lotu. Śmigłowiec wracał do Polski z Węgier. Jedyną osobą na pokładzie był pilot. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, ale bez nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, przypomina Joanna Łuksza z e-firmy.
13: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
10: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 tysięcy złotych grzywny. Fenomenalny Roland Garros w wykonaniu Mai Chwalińskiej sprawił, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą z trybun kortu dopingować naszą 24-letnią tenisistkę.
14: Czekamy na więcej. Na pewno będziemy w sobotę kibicować do przodu. Polska jest super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
15: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Dasz radę w finale, wygrasz.
10: Wielki finał French Open jutro o 15. Maja zagra z Rosjanką Mirzę Andrzejewo.
8: Słuchasz Super FM.
9: Super FM
8: na 97.5.

0: i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Pierwszy kinowy weekend czerwca na dużych ekranach przyniesie sporo nowości, ale też sporo spotkań z klasyką filmową. Zacznę od propozycji lżejszych i widowiskowych. Taką najważniejszą premierą jest Straszny Film, nowa odsłona czy też restart słynnej serii parodii kina grozy, która bawiła widzów wiele lat temu. Minęło trochę czasu, powstało wiele nowych horrorów, które można obśmiać. I tak właśnie czynią bracia Wayans, którzy nie mają żadnej litości. Zgodnie z regułami gatunku. Dobrze jest się czasami pośmiać. Bardzo liczę na dobrą zabawę. Nową wersją słynnej historii jest też Władca Wszechświata. Powraca więc legendarny He-Man. Dojdzie do epickiego starcia dobra ze złem. A jest to ten rodzaj filmów, który może się bardzo udać lub być zwyczajnie katastrofą. I jest zdecydowanie skierowany do młodych widzów lub tych nieco starszych, którzy ciągle są w posiadaniu figurek He-Mana i wspominają słynny serial animowany. Powraca też do kina Kosmiczny Mecz w 30. rocznicę premiery słynnego spotkania Michaela Jordana i Królika Bugsa. Pamiętam ten film sprzed 30 lat. Zabawa była znakomita, a połączenie prawdziwych aktorów i animowanych postaci robiło duże wrażenie. Wrażenie robił też przed laty film Podziemny Krąg, który zdecydowanie nie jest filmem dla bardzo młodych widzów. Po 35 latach od premiery Podziemny Krąg powraca w wersji odrestaurowanej w 4K i zdecydowanie ciągle robi wielkie wrażenie. W głównych rolach Brad Pitt i Edward Norton. Ten film ciągle może być tematem ciekawej dyskusji, a przecież powstał przed 11 września i światem, który dziś niepokoi tak wiele osób. Pozostaję na chwilę przy klasyce, bo w kinie Zamek trwa szczecińskie święto klasyki filmowej. W ten weekend prezentowane są tam filmy Luisa Buñuela, a tuż po weekendzie zobaczyć będzie można Do utraty tchu Godarda, Milczenie owiec i Człowieka z marmuru. Do starszych filmów powraca też kino Pionier, prezentując w najbliższym tygodniu filmy nagradzane i oglądane w Cannes, w tym m.in. Drive My Car, After Sun, Portret kobiety w ogniu czy Strefę interesów. Już dziś przegląd ten zostanie zainaugurowany nowym filmem Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna, który w tym roku w Cannes doceniony został za reżyserię. W Cannes związana jest też nowość filmowa zatytułowana Orły Republiki, która na tym festiwalu była oklaskiwana przed rokiem. To ostatnia część głośnej trylogii kairskiej w reżyserii Tarika Saleha, na którą składają się jeszcze Morderstwo w hotelu Hilton i Chłopiec z niebios. Każdy z filmów pokazuje z innej perspektywy ostrą krytykę autorytarnego reżimu. W przypadku ostatniej części, ujętej w formie widowiskowego, politycznego thrillera, Saleh zastanawia się nad rolą sztuki w służbie propagandy i robi to rewelacyjnie. Do Szczecina dotrze też film Anioł Morski, polska premiera. To na swój sposób bardzo oryginalna opowieść o małżeństwie, które przechodzi wielką zmianę, a które zaczyna popadać w kryzys. Tę intelektualną propozycję znajdziecie Państwo w kinie Zamek. Tymczasem pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Hej, tu IKEA. To chowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
2: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
1: Bilety do nabycia na eventim.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: I po reklamie. Super FM.

0: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Tematem dzisiejszej audycji są operacje tarczycy. Rozmawiam z profesorem Jerzym Sieńko, specjalistą chirurgii ogólnej i onkologicznej ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Panie profesorze, czy neuromonitoring dostępny jest w każdym szpitalu?
2: Jeszcze do niedawna, przed paroma laty, ten odsetek szpitali, który w Polsce, który dysponował

0: monitoringiem był stosunkowo niewielki. Obecnie mówi się, że w Polsce około 40% szpitali używa neuromonitoringu. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Za naszą zachodnią granicą w zasadzie 95% oddziałów, w których się dokonuje zabiegów na gruczole tarczowych, używa neuromonitoringu, więc przy takim zestawieniu rzeczywiście mamy w Polsce dalej 60% oddziałów, na których się przeprowadza tego typu zabiegi, a nie są one w ten sprzęt wyposażone. Powoli mówi się, że w zasadzie powinniśmy dążyć do takich standardów. To nie jest jeszcze wymóg prawny, ale wydaje mi się, że to jest kwestia najbliższych lat, kiedy standardy w Polsce będą jednolite i każdy pacjent, którego będziemy chcieli zoperować gruczoł tarczowy, że każdy z tych pacjentów, że oddział, który wykonuje te zabiegi, każdy oddział powinien być wyposażony w neuromonitoring.
1: Tematem dzisiejszej audycji były operacje tarczycy i ich bezpieczeństwo, a moim gościem był profesor Jerzy Sieńko, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Pięknie dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję, panie doktor, dziękuję państwu.
2: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Reklama.
1: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
0: I po reklamie.
3: Jest 14. Wiadomości Super FM.
4: Czerwony plan interwencyjny w Rumunii to po eksplozji drona. Potem u nas prawdziwy wysyp polskich truskawek z gruntu. Będzie też wielkie odliczanie przed finałem French Open.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Rumunia ogłosiła czerwony plan interwencyjny. To reakcja na eksplozję drona morskiego nieznanego pochodzenia w pobliżu portu w Konstancy. Władze zarządziły ewakuację wybrzeża. Cezary Jaszczyk.
5: Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma ofiar eksplozji. Służby w czasie zabezpieczania okolic portu natrafiły na 3 kolejne podwodne bezzałogowce. Resort Spraw Wewnętrznych skierował na miejsce dodatkowe siły, które mają sprawdzić, czy pod wodą nie ma jeszcze innych dronów. Ministerstwo Obrony przekazało, że znalezione drony należą do tych wykorzystywanych w wojnie na Ukrainie. A według rumuńskich mediów Kijów miał ostrzec władze w Bukareszcie, że w okolicy może znajdować się 5 bezzałogowców. To już kolejny taki incydent w Rumunii w ostatnich dniach. Dokładnie tydzień temu rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w mieście Gałacz, raniąc 2 osoby.
4: Ta eskalacja nie jest dla Polski zaskoczeniem, komentuje premier Donald Tusk.
6: Ostrzegałem także naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można się spodziewać różnych zdarzeń, eskalacji, czasami intencjonalnych, czasami nie, ale że generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć, więc musimy być na to przygotowani i Polska stara się być przygotowana.
4: A szefowa Komisji Europejskiej ostrzegła, że dzisiejsze wydarzenia w Rumunii pokazują, że konsekwencje działań Rosji przeciwko Ukrainie zaczynają być bezpośrednim zagrożeniem dla krajów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Czerwcówka należy do polskich truskawek z gruntu. Mamy ich prawdziwy wysyp. Wraz z pierwszymi dniami czerwca tych owoców jest coraz więcej i co więcej, z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram ponad 20 zł, teraz w okolicach 12-13. W przyszłym tygodniu jest nadzieja, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują dwie odmiany, podkreśla Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
7: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, bardziej poszukiwana odmiana Asia.
4: Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca. Uwaga kierowcy! Od poniedziałku będzie czasowo obowiązywała zmiana organizacji ruchu na rozbudowywanym odcinku drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski Jasionka. Zmiany są związane z wymianą nawierzchni na istniejącej jezdni. Ruch zostanie skierowany na nową jezdnię po prawej stronie drogi. Będą obowiązywały ograniczenia prędkości. Drogowcy apelują więc, by zachować szczególną ostrożność. Menedżer Mai Chwalińskiej mówi wprost: nieważny wynik jutrzejszego finału, ważne, że ostatnią piłkę wygra Maja. Piotr Szczypka zachęca wszystkich Polaków, by kibicowali naszej tenisistce.
8: Zapraszam wszystkich na mecz w Paryżu. Polaków, którzy się tutaj znajdują z całego kraju, Francji, zapraszamy bardzo serdecznie. Przyjdźcie, weźcie flagi i wspierajcie Maję, bo chcemy jeszcze więcej w niedzielę i w Polsce, w wszystkich miastach przed telebinami, bo Maja jest tego warta.
4: Maja wyjdzie na kort jutro o 15:00. W finale będzie walczyć z Rosjanką Mirą Andrijewą.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Dziś mieszka tutaj niewiele osób, ale przed 1000 lat Selje było jednym z najważniejszych miejsc w całej Norwegii. To właśnie tutaj znajduje się wyspa o podobnej nazwie Selja, uznawana za kolebkę norweskiego chrześcijaństwa. A wszystko zaczyna się od jednej z najpiękniejszych norweskich legend, opowieści. Opowieści o świętej Sunniwie. Według średniowiecznych przekazów święta Sunniwa była irlandzką księżniczką, która uciekła ze swojej ojczyzny przed przymusowym małżeństwem z pogańskim władcą. Wraz z grupą towarzyszy wyruszyła na morze bez steru, bez żagli, powierzając swój los Bogu. Prądy morskie miały zaprowadzić jej łódź właśnie tutaj, na wyspę Selje. Tam osadnicy znaleźli schronienie w jaskiniach, ukrytych pośród skał. Kiedy jednak miejscowy władca uznał ich za intruzów i ruszył przeciw nim, według legendy góra osunęła się, zamykając wejście do jaskini i chroniąc Sunniwę przed prześladowcami. Po latach odnaleziono jej szczątki, które uznano za relikwie. No i tak rozpoczął się kult pierwszej świętej w Norwegii. To właśnie dzięki tej historii Selje stało się jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych średniowiecznej Skandynawii. Na wyspie do dziś można zobaczyć ruiny niezwykłego klasztoru. Zbudowany przez benedyktynów w XII wieku, ten obiekt wydaje się niemal wyrastać ze skał. Jego kamienne mury stoją tutaj od setek lat, nieustannie wystawione na działanie sztormów, słonego powietrza, tych oceanicznych wiatrów. A spacerując pomiędzy ruinami, łatwo odnieść wrażenie, że czas płynie tutaj trochę inaczej. Nie ma tu wielkich tłumów, kas biletowych, nie ma pośpiechu, jest ocean, jest kamień, jest historia. Co ciekawe, zanim znaczenie zdobyło Bergen, to właśnie Selje było pierwszą siedzibą biskupstwa w Norwegii. Można więc powiedzieć, że przez pewien czas duchowe centrum kraju znajdowało się właśnie tutaj, na skraju Atlantyku. Miejscowi opowiadają również, że podczas mglistych poranków nad wyspą można czasem zobaczyć białą postać spacerującą pomiędzy ruinami klasztoru. No jedni mówią, że to duch świętej Sunniwy, czuwającej nad tym miejscem, ale inni twierdzą, że to jedynie mgła i światło. Ale jak to często bywa w Skandynawii, granica między legendą a rzeczywistością pozostaje nieprzyjemnie niewyraźna. A może właśnie przyjemnie? I właśnie dlatego Selje jest czymś więcej niż tylko kolejnym pięknym miejscem na mapie. Na mapie Norwegii. No to jest takie miejsce, gdzie historia spotyka się właśnie z legendą, a ocean od wieków niesie tę samą opowieść o młodej księżniczce, która zaufała morzu i zaufała Bogu, a dzisiaj mamy to miejsce dosłownie na wyciągnięcie ręki. Do usłyszenia. Cześć.
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Reklama. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. Teatr z głębszym przesłaniem, ale podany w lekkiej formie. Tak Teatr Polski zaprasza na komedię Pół na Pół. To spektakl, który w zaskakujący sposób łączy czarny humor z poruszającymi wątkami rodzinnymi. Sztuka bawi, ale też zmusza do głębszej refleksji nad tym, jak przeszłość kształtuje nasze obecne relacje. To ważny i bardzo życiowy komentarz na temat lojalności i osobistych dylematów, w którym każdy z nas może odnaleźć cząstkę siebie. Teatr Współczesny ma na afiszu spektakl Dom Niespokojnej Starości. Prognozy są bezwzględne. Za 25 lat ponad 1/3 mieszkańców Polski przekroczy 60 rok życia. Jak zaopiekujemy się tak ogromną grupą społeczną i jak oni sami chcą przeżyć ten czas? Dom Niespokojnej Starości to słodko-gorzka teatralna fantazja na temat idei wspólnego mieszkania i wzajemnego wspierania się osób starszych. Do spektaklu zaproszono grupę szczecińskich seniorów, dzięki czemu fikcja miesza się z prawdziwym życiem. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA. Koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenza. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie, a po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Rondo bez zjazdu. Spotkanie bez celu jest jak rondo bez zjazdu. Wszyscy jadą, coś się dzieje, jest ruch. Tylko po kilku okrążeniach człowiek zaczyna się zastanawiać, czy my właściwie dokądś zmierzamy? W wielu firmach spotkania zajmują ogromną część dnia. Ludzie przychodzą, siadają, otwierają laptopy, ktoś mówi, to może zacznijmy od krótkiego statusu. I po chwili zaczyna się objazd po wszystkich przystankach. Trochę o projekcie, trochę o kliencie, trochę o problemie sprzed tygodnia, a tu sobie ktoś coś przypomniał. I jakoś mija godzina, a wszyscy wychodzą z poczuciem, byliśmy bardzo zajęci. Nic się nie zmieniło, aleśmy się napracowali. Bo spotkanie nie powinno być miejscem, w którym dopiero szukamy sensu spotkania. Oczywiście, ja wiem, że rozmowa jest potrzebna. Wymiana informacji też. Wspólne myślenie uratuje nie jeden projekt. Problem zaczyna się wtedy, kiedy spotkanie ma zastąpić decyzję. Odpowiedzialność albo jasny komunikat. Wtedy ludzie siedzą razem, a każdy czeka na coś innego. Jedna osoba myśli, że dzisiaj zapadnie decyzja, tak. Druga przyszła tylko zrelacjonować postępy. Trzecia liczy, że ktoś wreszcie powie, kto za co odpowiada. Czwarta w sumie nie wie, po co została zaproszona, ale boi się wyjść, bo może to jednak coś ważnego. I w ten sposób traci się nie tylko czas, traci się energię, uwagę i poczucie sensu. Dlatego przed każdym spotkaniem warto zadać jedno proste pytanie. Po czym poznamy, że to spotkanie miało sens? To pytanie zadziała ci jak drogowskaz. Jeśli odpowiedź brzmi, mamy podjąć decyzję, no to wiadomo, że trzeba skończyć decyzją. Mamy zebrać pomysły? To nie udajemy, że dzisiaj wybieramy rozwiązanie. Mamy ustalić odpowiedzialność? To ma być jasne, kto co robi. A jeśli nikt nie umie odpowiedzieć, po czym poznamy sens spotkania, to może nie trzeba tego spotkania? Może wystarczy wiadomość albo trzy zdania w mailu? Czasem największą wartością dla zespołu jest spotkanie, które się nie odbyło. I no, uwaga, to nie jest walka ze spotkaniami. To, co mówię, to jest szacunek do energii ludzi. Bo w pracy nie chodzi o to, żeby dużo krążyć. Chodzi o to, żeby wiedzieć, którym zjazdem wyjechać. Spróbuj jeszcze raz. Zanim zaprosisz ludzi na spotkanie, zatrzymaj się i nazwij jego sens. Bo po rondzie można jeździć naprawdę długo, ale może lepiej wiedzieć, dokąd w sumie jedziemy?
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
3: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy.
6: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: I po reklamie.
8: Jest 15. Wiadomości Super FM.
9: Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. W tym miesiącu możliwa podwyżka cen biletów lotniczych. Zaczniemy jednak od nowych informacji w sprawie eksplozji drona w Rumunii.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów podczas operacji na Morzu Czarnym zgubił się, a ukraińska armia straciła nad nim kontrolę. Miało się to wydarzyć, gdy Rosja zakłócała systemy radiowe i nawigacyjne. To prawdopodobnie ta jednostka trafiła do portu w Rumunii i eksplodowała po tym, jak włączyły się systemy bezpieczeństwa. Pozostałe dwa drony odnalezione przy rumuńskim wybrzeżu są nadal przedmiotem badań zarówno rumuńskich, jak i ukraińskich służb. No ale z filmów i zdjęć publikowanych w mediach wynika, że to także ukraińskie drony. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
10: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi, czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
9: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła się tak zwana cofka, która wpychała w głąb lądu słoną morską wodę, sytuacja powinna wrócić do normy. Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Ochrony Terytorialnej, pułkownik Witold B., zawieszony w czynnościach służbowych. Jak przekazuje prokuratura okręgowa w Warszawie, oficer jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejących rozłąk i przejazdów oraz z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania. Czyny miały być popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator bowiem zarzuca pułkownikowi oprócz oszustwa osiągnięcie źródła stałego utrzymania. W czerwcu może czekać nas podwyżka cen biletów lotniczych. Takiego scenariusza nie wykluczają eksperci. Powód? Przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. Cezary Jaszczyk.
11: Część linii lotniczych zaczyna mieć spore problemy z utrzymywaniem cen na dotychczasowym poziomie. Wpływ na to mają wspomniana już wojna i ceny paliw, ale też ostrożność samych pasażerów. Mówi Mariusz Piotrowski z Fly for Free.
12: Wciąż mamy problemy z popytem. Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt ze strony pasażerów z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. Bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ prawdopodobnie linie lotnicze nie będą chciały dłużej dopłacać do tego interesu.
11: Od początku wojny paliwo lotnicze podrożało już dwukrotnie. Eksperci nie wykluczają, że dodatkowym sposobem na szukanie oszczędności mogą być też cięcia siatki połączeń.
9: Skoro o podróżach mowa, trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
13: Wolicie majówki czy czerwcówki?
14: Czerwcówki, bo jest cieplej.
15: Majówki, bo grill, no. Majówka to tak bardziej po górach może. Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
9: Z turystami w Sopocie rozmawiał Paweł Radzewicz.
7: Słuchasz Super FM.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Z okien naszego studia z widokiem na Szczecin, tutaj na placu Rodła, widzę, że w śródmieściu Szczecina ruch jest nieco większy niż na przykład było to rano, bo rano było kompletnie spokojnie, ale co to może oznaczać? No raczej nie to, że wracacie z pracy do domu, tylko na przykład jakieś zakupy, jakieś galerie handlowe, te sprawy, bo też patrząc na to, co dzieje się w tym momencie w naszym mieście, no to cisza, spokój, długi weekend w pełni, oczywiście nieco więcej samochodów, jak to zwykle po południu bywa, no ale nie ma tu porównania do tych standardowych godzin popołudniowego szczytu, także odpukać jeździ się w miarę spokojnie. Tam, gdzie się zazwyczaj stało, no to również się stoi, ale zdecydowanie krócej. Przykładowo Rondo Gierosa, no nie ma porównania do tego, co jest standardowo. Niebuszewo, Rondo Giedroycie, nie ma porównania do tego, co jest standardowo i tak dalej, i tak dalej. Także odpukać bez większych kłopotów. Na razie jeździmy po Szczecinie.

0: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
1: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
0: Takie cuda tam sprzedają?
1: No pewnie. I to nie za miliony.
2: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
3: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
4: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
5: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
6: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
7: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
6: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Hey! Hybrydowe SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
18: Super FM zaprasza.
19: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach i co czeka nas w weekend. Michał Janicki zaprasza do Teatru Kameralnego na Wszystko przez Hrabiego. Scenariusz dotyka ważnego tematu przyjaźni, miłości do zwierząt i do ludzi, głębokiej więzi emocjonalnej, która przynosi korzyści psychiczne i fizyczne. Premiera płyty i muzyka z filmów Wojciecha Smarzowskiego. Dom Zły, Róża, Kler, Wołyń to tylko kilka z najgłośniejszych produkcji Smarzowskiego, do których ścieżkę dźwiękową nagrał gdański saksofonista i kompozytor Mikołaj Trzaska. Jeden z najbardziej cenionych przedstawicieli jazzowej awangardy w Polsce występuje z improwizatorami z całego świata. Usłyszycie to wszystko w winyle FM podczas koncertu Dream Team. Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti. W sobotę w Teatrze Letnim Szczecin stanie się sceną wydarzenia absolutnie wyjątkowego. Sztuka, muzyki i magii to jedyne takie spotkanie w Polsce. Koncert, w którym potęga muzyki symfonicznej i operowej i filmowej splata się z magią iluzji światowej, klasy. Niezwykłe głosy, mistrzowskie brzmienie orkiestry, chóry i taniec stworzą widowisko pełne emocji. Kulminacją wieczoru będzie lewitujący fortepian. Program koncertu obejmuje m.in. muzykę Gwiezdnych Wojen, Ogniem i Mieczem, Piratów z Karaibów, Szczęk, Pana Tadeusza, dzieła m.in. Bizeta, Bramsa, Dębskiego czy Gershwina. Wszystko w niezwykłej, widowiskowej oprawie. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenca traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA – koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenca. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie, a po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
17: Na program zaprasza sponsor Willa Lenca, artystyczny salon miasta Szczecin. Radio Super FM.
7: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Na ulicach Szczecina bez zmian, co jest obecnie bardzo dobrą informacją, no bo jest długi weekend i nie ma zasadniczo popołudniowego szczytu komunikacyjnego, jaki zazwyczaj nam się kojarzy, zwłaszcza z piątkiem. No więc, jeżeli chodzi o Śródmieście, no to wiadomo, no trochę samochodów jeździ, ale to raczej są ci, którzy... Okej, są też osoby, które wracają z pracy do domu, tak jak ja na przykład za chwilę będę z pracy do domu jechał komunikacją miejską, natomiast ogólnie rzecz biorąc, no to raczej chyba popołudniowe zakupy gdzieś w Śródmieściu niż taki klasyczny korek, jaki mamy na wjazdach i wyjazdach, chociażby na Prawobrzeże czy z Prawobrzeża. Tutaj żadnych takich sytuacji nie ma. No na Nabrzeżu Wieleckim nieco dłużej przed światłami, ale to dosłownie nieco dłużej. Czy Brama Portowa, wiadomo, o tej porze tam jest więcej samochodów, ale to nie ma żadnego porównania do tego, co się dzieje zazwyczaj. Także tym razem się nie turlamy, tym razem zazwyczaj jedziemy i to nawet przez Rondo Giedroycia. Właściwie, no nawet można zaryzykować, że jest szansa, żeby w miarę płynnie przejechać, choć jak tam sekundkę postawicie, to nic się, myślę, złego nie stanie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. Tomasz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: I po reklamie.
10: Jest 16. Wiadomości Super FM.
11: Dziecko wypadło z okna 11 piętra, matka nietrzeźwa, to we Włocławku. Ukraina wyraziła zgodę na prace ekshumacyjne we Lwowie. Zajrzymy też do strefy kibica w mieście Maji Chwalińskiej.
0: Super FM. Wiadomości.
11: Marcin Krzemiński. Dramat we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa, miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję, która teraz pod nadzorem prokuratury ustala, jak doszło do zdarzenia. Kompletnie pijana 31-latka opiekowała się natomiast miesięcznym dzieckiem w Radomsku. Kobieta miała prawie 3 promile alkoholu. Policję powiadomili ratownicy medyczni, którzy przyjechali do mieszkania 31-latki, by udzielić jej pomocy, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
12: Pomoc medyczną wezwała kobieta, która skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem. Po przybyciu na miejsce ratownicy ustalili, że 31-letnia kobieta znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu i sprawuje opiekę nad swoim miesięcznym dzieckiem. O sytuacji niezwłocznie powiadomiono policjantów.
11: Dziecko trafiło pod opiekę bliskich 31-latki. Kobiecie grozi teraz do 5 lat więzienia. Miał wysłać z Poznania do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej paczkę z podpisem broń chemiczna. Sąd w Warszawie aresztował na 3 miesiące mężczyznę podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura informuje, że w planach są też badania sądowo-psychiatryczne. Mężczyzna przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Ukraina wydała oficjalną zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych na lwowskim Hołosku. Obecnie to ulica warszawska we Lwowie. Krakowie, poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Decyzja umożliwia polskim badaczom dokończenie prac związanych z odnalezieniem i pochowaniem szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa. Wczoraj IPN otrzymał również potwierdzenie, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Kraje Bałkanów Zachodnich chcą szybkiej integracji europejskiej i wejścia do Unii Europejskiej w najbliższych latach. Trwa właśnie unijno-bałkański szczyt w Czarnogórze. Ten kraj, jak i Albania, są w teorii najbliżej akcesji. W praktyce mówią o wiecznej poczekalni. Za to Francja i Niemcy na szczycie proponują stopniowe dołączenie do Unii, na początku bez prawa głosu. Od ostatniego rozszerzenia wspólnoty europejskiej minęło prawie 13 lat. 1 lipca 2013 roku dołączyła do niej Chorwacja. Nawet tysiąca kibiców spodziewają się jutro organizatorzy malutkiej strefy kibica w Dąbrowie Górniczej. To rodzinna miejscowość Maji Chwalińskiej, która w Paryżu będzie walczyć o zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju French Open.
13: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
14: Wczoraj zostajemy do jutra.
13: Tak jest, tak jest.
11: Byliśmy wczoraj, mówią kibice, bo właśnie już wczoraj setki osób oglądały na Telebimie w Dąbrowie Górniczej półfinałowy mecz Maji. I niektórzy trzymają miejsce w strefie kibica na jutrzejszy film, który, przypomnę, wystartuje w Paryżu o 15:00.
0: Super FM. Pogoda.
15: Teraz na termometrach niecałe 20 stopni. Taka temperatura utrzyma się mniej więcej do godziny 19:00. Potem szczecińscy synoptycy zapowiadają spadek, nawet do 15 kresek. W nocy temperatura będzie jeszcze niższa, około 12 stopni. Ciśnienie raczej umiarkowane i takie pozostanie. Padać na razie też nie będzie, choć to może się zmienić wieczorem.
0: Ale to był dzień.
15: 3 minuty po 16:00 rozpoczynamy piątkowe wydanie programu Ale to był dzień. Przy mikrofonie Piotr Jarząbek zapraszam na najbliższe 2 godziny. W programie zajrzymy m.in. na Mistrzostwa Polski w badmintonie, które rozpoczęły się w Enea Arenie. Powiemy także o remoncie słynnego wiaduktu kolejowego na ulicy Warcisława. To już za kilka minut.
0: A

0: To był dzień.
1: Dopiero co rozpoczął się ten planowany, przynajmniej do września przyszłego roku, gruntowny remont ulicy Emilii Plater, a kierowców nieco dalej, bo na Niebuszewie w wakacje czekają nowe atrakcje. Choć wiadukt na Warcisława i korek przed światłami w trakcie szczytu to tam nic nowego. Relacjonuje mieszkający nieopodal Andrzej Kutys.
2: Pierwszy plan PKP PLK był taki, aby na kilka miesięcy w ogóle zamknąć ruch pod wiaduktem na Warcisława, mówi wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski. Ostatecznie przejazd w tym kluczowym dla Niebuszewa miejscu, regularnie korkują się w porannych i popołudniowych szczytach od 13 czerwca do końca wakacji będzie się odbywał wahadłowo. Łukasz Kadłubowski w portalu w Szczecinie podkreślał, że miasto negocjowało z PKP PLK w sprawie remontu wiaduktu na Warcisława.
3: Pierwsze propozycje tutaj inwestora było o kompletnym zamknięciu tego wiaduktu na okres kilku miesięcy. W ramach spotkań zarządu dróg, biura do spraw organizacji ruchu, tutaj pana kierownika Marcina Herendze, którego trzeba pochwalić, bo osiągnął naprawdę duży sukces w tym zakresie. Udało się wynegocjować pewnego rodzaju zamknięcie na okres wakacyjny, czyli od połowy czerwca najprawdopodobniej do 31 sierpnia i to nie kompletne, całkowite zamknięcie, a z ruchem wahadłowym, więc takie zmiany będą następowały. Myślę, że od 1 czerwca będziemy to komunikować, bo już wtedy będzie wykonawca najprawdopodobniej gotowy do wejścia. Chcemy tak 2 tygodnie przed właśnie już taki ostateczny komunikat finalny przekazać do naszych mieszkańców. Utrudnienia będą, ale nie będą tak dotkliwe, jak to planowało początkowo inwestor, więc tutaj jakby duże ukłony dla naszego biura do spraw organizacji ruchu, że udało się wynegocjować tego typu utrudnienia. Ja przypomnę też remont wiaduktu przy ulicy Wilczej, który też miał spowodować pewnego rodzaju armagedon. Też tam często jeżdżę ze względu na miejsce, w którym mieszkam i akurat tam nie było aż tak dotkliwie.
4: Czy wydaje się jednak, że Wilcza jest trochę lepiej chyba skomunikowana alternatywami niż ulica Warcisława pod tym kątem?
3: Oczywiście, tam nie było ruchu wahadłowego. Tutaj będzie jednak ta sygnalizacja i będzie jeden przejazd czynny. No musimy się uzbroić w cierpliwość. Mam nadzieję, że ta SKMK jak najszybciej ruszy i już rozwiąże wiele problemów komunikacyjnych w naszym mieście.
2: W praktyce wahadłowe zamykanie poszczególnych pasów pod wiaduktem na Warcisława ma być dostosowane do natężenia ruchu.
3: W zależności od okresu, w którym będzie wykonywana praca, będzie naprzemiennie po prostu puszczany ruch. Natężeniem ruchu, że jeżeli chodzi o godziny poranne, ten zjazd z Warcisława w kierunku centrum będzie ta cykl dłuższy, a jeżeli chodzi o godziny już popołudniowe, w przeciwnym kierunku będzie ten cykl dłuższy.
2: Miasto już wydało oficjalny komunikat, w którym ruch wahadłowy na ulicy Warcisława określono datami od 13 czerwca do 31 sierpnia. Do tego tematu będziemy oczywiście wracać w naszych pomocach drogowych oraz wiadomościach.
1: Relacjonował Andrzej Kutys. Jak słyszeliście, pod wiaduktem na Warcisława może się od przyszłego tygodnia korkować. Czy dzisiaj są tam problemy? Sprawdzimy za chwilę w pomocy drogowej.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Zgodnie z obietnicą, pomoc drogową po 16 zaczynamy od ulicy Warcisława. Tutaj na chwilę obecną raczej spokojnie, w obie strony trzeba będzie postać nieco dłużej, ale nie są to jakieś wielkie korki. Całkiem spokojnie również na rondzie Giedrojcia, tam wjeżdżacie bez problemów. Chwilkę dłużej trzeba będzie postać na Matejki, to przed dojazdem do Placu Żołnierza Polskiego. Trasa zamkowa za to przejezdna. Bez kłopotów jedziemy także mostem długim i energetyków, a i nabrzeże Wieleckie w obu kierunkach zakorkowane nie jest. Kilka minut więcej stracimy na skrzyżowaniu 26 kwietnia i Bohaterów Warszawy. Ta sama aleja nieco mocniej jest zablokowana przy krzyżówce z Kusłońcu. A jak już o Kusłońcu, no to nie sposób nie zerknąć na rondo Kierosa. Tutaj względny spokój, zderzak w zderzak jedziemy tylko na Dworskiej i Okulickiego, choć wspomniane wcześniej Kusłońcu w stronę Mierzyna też może zabrać nam trochę czasu.

0: Na bieżąco sprawdzamy dla Was sytuację na szczecińskich drogach. Już za kilka minut na 97,5 najnowsze informacje dla kierowców.
1: Ale to był dzień. Reklama. Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
4: I po reklamie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Tym razem raport ze szczecińskich dróg po prawej stronie miasta. Tutaj też zbyt wiele korków nie ma. Bardzo spokojnie, aż powiedziałbym zaskakująco, jest na skrzyżowaniu Zwierzynieckiej z Niedźwiedzią. Tutaj w żadną ze stron nie ma problemów z przejazdem. Spokojnie również na Struga. Przed skrętem z Gryfińską lubi się czasem zakorkować, ale dzisiaj zbyt wielu zmotoryzowanych tam nie ma. Podobnie na Dąbskiej i Przemnej. Nieco więcej samochodów na Pomorskiej. W obu kierunkach co jakiś czas trzeba użyć hamulca. Taka sama sytuacja na Emilii Gierczak. Goleniowska za to przejezdna. Nią jedziecie bez problemów. Zerkam jeszcze na Leszczynową. Tutaj chwilę dłużej postoimy przed wjazdem na rondo Łanów Podolskich, a na Batalionów Chłopskich też spokojnie. Korek za to na Granitowej, ale tylko przed dojazdem do Floriana Krygiera.

0: To był dzień.
1: W piątkowym wydaniu programu Ale to był dzień zajrzymy teraz do miejskiej mariny. W końcu długi weekend, może ktoś chciałby się tam wybrać. O planach Centrum Żeglarskiego, ale także o sytuacji żeglarstwa w regionie mówił dzisiaj w porannej rozmowie Radia Super FM Krzysztof Łobodziec, dyrektor Centrum Żeglarskiego, z którym rozmawiał Michał Kaczmarek.
2: W naszym kraju żegluje około 10% mieszkańców. To jest bardzo wysoka średnia. Zakładam, że w tym naszym cudownym, wspaniałym, pięknym Szczecinie żegluje jeszcze więcej niż te 10%. Także jest to bardzo popularna forma wypoczynku, co widać zresztą w portach jachtowych, w marinach, które są w Szczecinie. Widzimy też, ile dzieciaków mamy i co ciekawe, widzimy też po naszych sekcjach, jak faktycznie funkcjonują. Jest bardzo dużo tej popularności wśród żeglarstwa.
3: Pytanie, panie dyrektorze, czy to jest tak, że jesteśmy przy pewnym suficie aktywności żeglarskiej w Szczecinie, czy pan jednak widzi wciąż przestrzeń do promocji, do popularyzacji, czy może nawet do przyciągania ludzi spoza Szczecina, do korzystania z akwenów, a także z infrastruktury, którą Szczecin posiada?
2: Powiem tak, jest bardzo dużo miejsca do rozwoju jeszcze żeglarstwa u nas w regionie. Żeglarstwo ma bardzo wysoki próg wejścia. Tak naprawdę, dla takiego zwykłego człowieka, przepraszam panie redaktorze, na przykład dla pana.
3: Dla mnie na przykład, tak jest. Ja mogę być zwykły, tutaj tak, nie obrażam
2: tak,
3: się.
2: Tak. Próg wejścia jest bardzo wysoki, mentalnie, no bo załóżmy, chciałbym zacząć żeglować, no to co muszę zrobić? No najlepiej zrobić jakieś uprawnienia, zgłosić się do jakiegoś ośrodka, który szkoli na uprawnienia żeglarskie. Okej, zrobiliśmy te uprawnienia żeglarskie i co dalej? Dalej pozwala to ewentualnie, uprawnienia pozwalają na to, że można jakiś jacht wyczarterować. No to może pan redaktor wyczarterować taką łódkę, no ale wyczarterowanie takiej łódki prowadzi prawdopodobnie do tego, że trzeba się na tym to chociaż troszkę znać. Więc pewnie będzie się pan bał, żeby wypłynąć na Bałtyk i faktycznie na sztorm, który może tam na przykład nas dopaść. Więc próg wejścia jest dość duży. Oczywiście można sobie na przykład kupić jacht.
3: No
2: próg wejścia jest po prostu gigantyczny. To jest nasz cel i spełniamy te marzenia, żeby skrócić ten próg wejścia, no bo przyjdzie pan redaktor i pozna tam drugiego pana redaktora kolegę i będziecie sobie pomyśleć, kurczę, jakie to jest fajne. Może zaczniemy sobie żeglować, kupimy sobie własny jacht, albo we dwóch sobie wyczarterujemy. Więc to jest jakby pierwsza rzecz taka, o której myślimy. Ale są też ludzie, którzy porobili te uprawnienia wcześniej i się boją. Ja to rozumiem i to szanuję bardzo, że ludzie mają szacunek do wody, bo trzeba mieć szacunek do tej wody zawsze.
1: Krzysztof Łobodziec mówił także o planach Centrum Żeglarskiego na najbliższe wakacje. Będą regaty dla młodszych i tych starszych. Całej porannej rozmowy Radia Super FM możecie posłuchać w zakładce podcasty na naszej stronie super.fm. Ale

0: To był dzień.
1: Zbliżamy się do godziny 17:00, o tej porze w Radiu Super FM wiadomości, a potem prognoza pogody, dobra muzyka i kolejne tematy w programie Ale to był dzień.
0: Ale to był dzień. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: I po reklamie.
7: Jest 17:00. Wiadomości Super FM.
8: Gwałtowne burze nad Polską, są ostrzeżenia pogodowe. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy w Polsce, powiemy, czego dotyczy ta wizyta. Dowódca Mazowieckiej Brygady WOT-u z zarzutami.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Wyładowań możemy się spodziewać do późnego wieczora, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
9: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski, także drugiego stopnia, można spodziewać się silnych, przelotnych opadów deszczu od 20 do 35 mm oraz porywów wiatru do 70 km na godzinę.
8: Jutro pogoda w całym kraju będzie już spokojniejsza i bardziej słoneczna. W niedzielę wraz z nowym frontem atmosferycznym do Polski mają jednak wrócić burze oraz deszcz. Jutro przed południem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanowem. Z Budanowem rozmawiał już wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Bosacki. Na tematem była sprawa nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji. Jak podaje polska agencja prasowa, w ciągu najbliższych godzin szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy ma się spotkać też z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. NASA poleciła astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, by schronili się w swoim statku kosmicznym i przygotowali do ewentualnej ewakuacji. To w związku z pogarszającymi się wyciekami powietrza w rosyjskim segmencie stacji. Jak podaje NASA, rosyjska załoga próbuje naprawić wyciek powietrza w swojej części laboratorium. Żołnierz WOT-u z zarzutami prokuratury. Chodzi o dowódcę 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pułkownik Witold B. miał się dopuścić wyłudzeń świadczeń z wojska z tytułu rozłąki i przejazdów, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Kolejne nienależne mu pieniądze otrzymał z Wojskowej Agencji Mienia Wojskowego, mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
10: Chodzi tutaj o oszustwa na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie w zakresie wyłudzania nienależnych należnych świadczeń z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania.
8: Z procederu Witold B. stworzył stałe źródło dochodu. Został już zawieszony przez WOT do czasu zakończenia postępowania. Ponad 22 kg marihuany oraz amfetaminę w jednym z mieszkań znaleźli bytomscy policjanci. W tej sprawie zatrzymano 29-latka, który narkotyki przemycał z Holandii. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Mężczyzna trafił na 2 miesiące do aresztu. Sport. Polskie siatkarki pokonały w chińskim Nankinie Serbię 3-2 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego w tych rozgrywkach. Biało-czerwone na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów w niedzielę zmierzą się z Chinami.
6: Super FM. Pogoda.
1: Cały czas temperatura w okolicach 20 stopni, ale trzeba teraz uważnie spoglądać w niebo, bo może delikatnie popadać. Warto mieć ze sobą parasolkę, no i może coś cieplejszego na wieczór, bo na termometrach potem około 15 stopni, a w nocy nawet mniej, do 12 kresek.
0: Ale to był dzień.
1: Parę minut po 17:00, Piotr Jarząbek, witam ponownie i zapraszam na drugą godzinę programu Ale to był dzień. W niej m.in. spór miasta i właściciela o tereny na Łasztowni, ale przecież trwa długi weekend, więc spojrzymy na niego z nieco innej perspektywy.
0: Ale

0: To był dzień.
1: Kontynuujemy przegląd najważniejszych informacji w piątek, 5 czerwca. Tym razem spór o tereny na Łasztowni, które należą do Ministerstwa Obrony, a w praktyce do Polskiej Grupy Zbrojeniowej i jej spółki podległej. Są to grunty, których bardzo chce Szczecin, żeby wykorzystać je miasto twórczo, ale wymagają one bardzo dużych inwestycji. Szczegóły w tym temacie zna Andrzej Kutys.
2: Wszystkie scenariusze są na stole, stwierdził szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
3: Nie przesądziliśmy żadnego kierunku. Możemy mówić o dzierżawach, możemy mówić o sprzedaży, możemy mówić o tym, że my jako PGZ nie będziemy chcieli tego sprzedać, tylko rozwijać taką cywilną nogę, bo to dla nas też jest niezwykle ważne. Rozpoczęliśmy proces integracji spółek nieruchomościowych, a do takich zaliczamy Gryf Nieruchomości. No i dobrze, że jest kontakt, że jest relacja. Mi zależało na tym przede wszystkim, żeby zobaczyć to miejsce. Po drugie, żeby zapytać o intencje i jakby przesłanki składanych propozycji i jeśli chodzi o samorząd miasta Szczecina, ale także o zarząd spółki, bo dla mnie też było ważne, dlaczego prezes zajmuje taką opinię, takie stanowisko, co chce zrobić, jaki jest pomysł na całość tego terenu. I wierzę, że w ciągu najbliższych miesięcy znajdziemy tutaj z miastem porozumienie, a my z kolei musimy podjąć jakąś decyzję co do kierunku działań. Jedno jest pewne, jest to miejsce z niesamowitym potencjałem.
2: Czyli równie dobrze MON przez PGZ może przekaże te grunty miastu, a równie dobrze może wykorzysta je komercyjnie do własnych potrzeb. Zarząd spółki Gryf Nieruchomości ma tu swoje zdanie. Nie chce oddać gruntów miastu. Złośliwi twierdzą, że to dlatego, że wtedy nie będzie ta spółka miała czym zarządzać, ale oczywiście nikt tego oficjalnie nie powie.
3: Dzisiaj tam większość funkcji to są funkcje magazynowe i zobaczymy, czy one będą dominować, czy spróbujemy to jakoś połączyć z funkcjami kulturalnymi, społecznymi, takimi, które będą pożytkiem i dla mieszkańców miasta Szczecin, i dla takiej spółki prawa handlowego, jaką jest Polska Grupa Zbrojeniowa i Gryf Nieruchomości. W ciągu 2 miesięcy zarząd spółki nam na zarządzie PGZ-u przedstawi swoją własną koncepcję i pomysł na rozwiązanie czy na przyszłość, powiedzmy, tych terenów.
2: Pytaliśmy o tę sprawę radnego KO Mateusza Gierygę w rozmowie Radia Super FM i również wypowiadał się bardzo dyplomatycznie.
4: Jestem w stanie sobie wyobrazić pewne partnerstwo pomiędzy tą administracją samorządową i administracją rządową. Myślę, że to też jest pewne rozwiązanie, także miejmy nadzieję, że spółka Gryf tym razem będzie pozytywnie do tego podchodziła. My jako miasto jesteśmy jak najbardziej chętni do tego, żeby te tereny rewitalizować, bo widzimy, jakie to efekty przynosi, widzimy, jak mieszkańcy się z tego cieszą i zwyczajnie to cieszy oko nie tylko Szczecinian, ale też turystów, którzy przyjeżdżają na to w nie coraz chętniej.
2: Świetne miejsce dla miasta, niszczejące, wymagające bardzo dużych pieniędzy, ale też, co dokryć, atrakcyjne i chyba w sumie trudno się dziwić, że PGZ ostrożnie się na ten temat wypowiada, a wydaje się, że sporą rolę może tu odegrać wola i decyzja polityczna.
1: Relacjonował Andrzej Kutys. Ale

0: To był dzień.
1: Długi weekend trwa w najlepsze, a ci, którzy mają wolne, ze wszystkich sił starają się odpocząć. Choć, jak opowiadała psycholog w rozmowie Radia Super FM, czasami może się tylko wydawać, że mamy relaks. Tej sprawie przyjrzał się Andrzej Kutys.
2: Długi weekend nadchodzący urlop i problem, czy niemożność wręcz zaplanowania sobie prawdziwego odpoczynku, mówiła w rozmowie Radia Super FM psycholog Bernadeta Kowalczyk. Wyjaśniała, że gdy w pracy mamy bardzo dużo bodźców, to fundujemy sobie dokładnie to samo, całą listę spraw do załatwienia, gdy w teorii zamierzamy odpoczywać.
3: Planujemy sobie ciężką pracę w ogródku, koszenie trawy, super zakupy, wyjazd z dziećmi do najgłośniejszego miejsca w mieście albo poza miastem. I zamiast sobie dozować te kwestie bodźców, my wręcz odwrotnie po prostu siebie znowu nimi bombardujemy. No i tutaj chodzi głównie o tą kwestię poczucia winy, czyli nie potrafimy odpoczywać, uważamy, że nie zasługujemy na odpoczynek. No i niestety to się wiąże z tymi rolami społecznymi, które na co dzień pełnimy, no bo mamy pewnego rodzaju obraz takiego ja powinnościowego. W naszej głowie zderzamy się z tym, że faktycznie należałoby odpocząć, bo czujemy się źle, ale powinniśmy też jako ojciec, jako mama. Bardzo symbolicznym jest taka sytuacja, w której to leżymy na kanapie, ktoś do nas wchodzi, my od razu wstajemy, udajemy, że coś robimy. Więc to jest dokładnie taka sama symulacja, czyli my po pierwsze sami przed sobą nie chcemy się przyznać, że należałoby odpocząć, ale też przed innymi, więc szukamy sobie listy tych obowiązków, że jednak jest coś do zrobienia, a coś do zrobienia to nie jest odpoczynek.
2: Czyli ograniczanie bodźców, odłożenie ekranów, spacery, a może wyjazd, choć również taki nieprzeładowany aktywnościami, mówiła psycholog w rozmowie Radia Super FM.
1: Czyli, krótko mówiąc, warto odpoczywać, no a przecież można to robić chociażby słuchając dobrej muzyki, która w Radiu Super FM już teraz.

0: To był dzień.
1: Słuchacie Radia Super FM, przy mikrofonie Piotr Jarząbek, a to jest przegląd najważniejszych informacji dnia. Teraz na naszej antenie będzie trochę wiadomości sportowych. Dzisiaj w Enea Arenie ruszyły indywidualne Mistrzostwa Polski w badmintonie. Powiemy także o rewolucjach kadrowych w zespołach, które w Enea Arenie grają na co dzień, czyli w siatkarskim Lotto Chemiku Police i koszykarskim Kingu Szczecin.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie. Ale

0: był dzień.
1: Cała Polska kibicuje naszej tenisistce Mai Chwalińskiej, która już jutro zagra w finale Roland Garros, ale w Szczecinie też jest dużo emocji związanych ze sportami rakietowymi. W Enea Arenie przy ulicy Szafera ruszyła 47. edycja indywidualnych Mistrzostw Polski w badmintonie. Jak mówił ich współorganizator Bogdan Mierzyński, zawodnicy przystąpią do rywalizacji w aż 12 kategoriach wiekowych.
2: To jest 3-dniowy turniej i walczymy od samego rana do wieczora. Zawodników jest 282, ponad 600 meczy, także jest co grać. Zawodnicy od 30 roku życia panowie, od 25 roku życia panie. Mamy też silnie obsadzoną kategorię 80+, bowiem w tej kategorii występuje mistrz świata wielokrotny i mistrz Europy Paweł Gasz, więc tak, gramy też taką kategorię, co jest niewątpliwą atrakcją. Zawody są tym cenniejsze dla tych zawodników, że najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymują przepustkę na Mistrzostwa Europy, które w tym roku odbywają się we Włoszech.
1: Poziom zawodów na pewno będzie wysoki, mówił nam jeden z zawodników, Robert Brojek z klubu BSM Smecz Góra.
3: Zawodnicy są wymagający, więc trzeba będzie się spiąć, bo dosyć można grać.
1: 47. indywidualne Mistrzostwa Polski w badmintonie potrwają w Enea Arenie do niedzieli. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Ale

0: był dzień.
1: Mówiliśmy już o sporcie, który rzadziej gości na nagłówkach mediów, czyli badmintonie, a w tych najbardziej popularnych sportach zespołowych ktoś odchodzi, a ktoś podpisuje kontrakt. Krótko mówiąc, dzieje się, o czym w relacji Andrzeja Kutysa.
2: I zaczynamy od doniesień z 8 drużyny minionego sezonu siatkarskiej Tauron Ligi. Wiadomo już, że kibice w Enea Arenie nie zaprezentuje się w barwach Chemika Weronika Gierszewska. 26-letnia atakująca odchodzi z Lotto Chemika Police. Klub poinformował o zakończeniu współpracy z tą zawodniczką, a przypomnijmy, Gierszewska w Chemiku grała przez jeden sezon, wystąpiła w 25 spotkaniach, odnotowała niemal 14 punktów średnio na mecz, do tego dołożyła łącznie 16 asów serwisowych i 39 punktów blokiem. To druga zawodniczka, która po zakończeniu sezonu odeszła z Chemika. Wcześniej z klubem z Polic pożegnała się libero Eliza Ropela-Puzdrowska. W zespole na następny sezon pozostaną za to na pewno Natalia Mędrzyk, Julia Orzoł czy Agata Nowak. Oczywiście tutaj też kibice trzymają kciuki za nowy kontrakt odkrycia sezonu Tauron Ligi. Maja Koput obecnie jest w Chinach z reprezentacją i zanotowała właśnie naprawdę udane kilkanaście minut w wygranym meczu z Czeszkami w Lidze Narodów. Oficjalna strona ligi podkreśla, że dała bardzo dobrą zmianę. Natomiast kibice mogą się zastanawiać, co dzieje się z drużyną, która w dopiero co zakończonych rozgrywkach zajęła drugie miejsce. Wicemistrzynie Polski piłkarki Pogoni Szczecin. Tu w krótkim czasie odeszły aż cztery zawodniczki i to nie żegnano oficjalnie przez klub, a żegnały się same na swoich profilach w mediach społecznościowych. Niedawno z klubu odszedł trener, zmienił się prezes sekcji, a zawodniczki, które odejdą z zespołu, to obrończyni Weronika Szymaszek, bramkarka Natalia Radkiewicz, obrońca Alicja Dyguś i pomocnik Zofia Giętkowska. Z klubem jako pierwsza pożegnała się kapitan zespołu, czyli Weronika Szymaszek. W ślad za nią poszła regularnie przecież powoływana do reprezentacji Polski Radkiewicz. Kilka dni później pożegnały się Alicja Dyguś oraz Zofia Giętkowska. Warto dodać, że funkcję prezesa kobiecej sekcji niedawno przestał pełnić Grzegorz Rybiński. Po zakończonym niedawno sezonie pożegnał się także z trenerem Piotrem Łęczyńskim. Zaniepokojeni kibice komentują sytuację na oficjalnym profilu klubu. Tam komentarza póki co nie ma. Za to jest informacja, że Lena Świrska, najlepsza młoda piłkarka sezonu Orlen Ekstraligi Kobiet, została też wybrana w głosowaniu fanów drużyny. Ale czy podpisze nowy kontrakt? Czy będzie grała dalej w Pogoni Szczecin? To jest dobre pytanie, na które nie ma w tym momencie odpowiedzi. Tam przyszłość tego zespołu wydaje się w tym momencie nieco

0: lista. Za miedzą, dodajmy, panowie mają przerwę, choć jest też reprezentant nie Polski, a Iraku. Obrońca piłkarskiej Pogoni Szczecin męskiej Hussein Ali zagrał 63 minuty w meczu towarzyskim. Rywal spółki absolutnie najwyższej, pretendent do tytułu, bo to byli Hiszpanie, z którymi Irak z Alim w składzie sensacyjnie zremisował 1-1. Jak będzie na mundialu? No oby piłkarz Pogoni grał tam jak najdłużej i jak najlepiej. I jeszcze koszykarze King Wilków Morskich. Tu również odejście ze składu, choć nie zawodnika pierwszego wyboru trenera Macieja Majcherka. Andrzej Chustak odejdzie z King Wilków Morskich Szczecin. Klub informuje o skróceniu umowy ze środkowym, bo ten kontrakt obowiązywał do końca następnego sezonu, ale jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na Facebooku Wilków, klub zdecydował się na aktywowanie klauzuli, która pozwoliła na anulowanie drugiego roku umowy Andrzeja Chustaka.
1: Zbliżamy się do godziny 18:00, o tej porze wiadomości, a potem popołudniowa rozmowa. W niej Michał Kaczmarek i jego gość, trenerka relacji międzyludzkich Małgorzata Krawczak.

0: Jeżeli wybieracie się teraz na spacer, to najpierw wyjrzyjcie za okno, bo może teraz trochę padać. No i weźcie ze sobą coś do ubrania, bo temperatura może spaść nawet do 15 stopni. To w kwestii pogody, a już za chwilę w Radiu Super FM najnowsze wiadomości.
1: Ale to był dzień. Reklama. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

0: Jest 18. Wiadomości Super FM.
1: Ostatnie burze zmniejszyły ryzyko pożarów w lasach. Wołodymyr Zełenski napisał do Putina list otwarty z propozycją negocjacji. Pociągiem nad morze i na Mazury PKP przygotowało wakacyjny rozkład jazdy.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzięki burzom spadło zagrożenie pożarowe w lasach. Po wielu miesiącach suszy ściółka była bardzo sucha, a ryzyko zapruszenia ognia ekstremalnie wysokie. Ostatnie ulewy unormowały sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o możliwości wystąpienia opadów, deszczu i burz. Natomiast dzięki opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem i silnym wiatrem. W porywach wiatr może osiągać 80 km na godzinę. To dowód, że Ukraina jest gotowa do negocjacji i zawieszenia broni z Rosją. Tak Komisja Europejska komentuje list otwarty Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński przywódca zaproponował w nim zakończenie wojny i rozpoczęcie negocjacji pokojowych w neutralnym państwie. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
4: Zełenski zdecydował się na nową próbę przełamania impasu w negocjacjach z Rosją. Do tej pory wszystkie kończyły się niepowodzeniem. Tym razem ukraiński przywódca proponuje Putinowi spotkanie twarzą w twarz. Inicjatywę pochwalił już amerykański prezydent Donald Trump, także francuski przywódca Emmanuel Macron. To bardzo dobry pomysł. Cieszę się, że rozmowy mogą zostać wznowione. Macron zapowiedział przy tym kolejne rozmowy koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Ma dojść do nich w połowie lipca w Paryżu. Wydarzenie zbiegnie się w czasie z Dniem Bastylii. Wcześniej, bo jeszcze w czerwcu, Macron chce spotkać się tylko z Zełenskim.
1: Latem łatwiej dojedziemy pociągiem na Mazury i nad Bałtyk. W niedzielę, kolejną za tydzień, wejdzie w życie nowy wakacyjny rozkład jazdy. Dużo więcej niż zwykle ma być połączeń przeznaczonych głównie dla wczasowiczów, mówi prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski.
5: Praktycznie co pół godziny pociąg PKP Intercity będzie odjeżdżał w kierunku Trójmiasta. Dwie pary pociągów Pendolino do Kołobrzegu. Jedna para pociągów Pendolino do Świnoujścia. Generalnie Świnoujście będzie obsługiwane 12 parami, Kołobrzeg 15, weekendy 17 parami.
1: Wiele pociągów dostaną też Ustka i Łeba. Wzrosną trochę ceny paliw w najbliższych dniach. Jutrzejsza stawka maksymalna będzie wyższa od dzisiejszej. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł. To 6 groszy więcej niż dziś, a za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6,48, o 8 groszy więcej niż dziś. W Szwecji po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Walki z Samotnością. Ustanowił go rząd. Inicjatywa polega na spotkaniach organizowanych przez lokalne samorządy, stowarzyszenia, parafie i firmy. Sztuczna inteligencja będzie niedługo zużywać tyle wody, ile cały kontynent. Eksperci zwracają uwagę na to, że do 2030 roku centra obsługujące AI będą miały zapotrzebowanie na wodę taką jak 1,3 mld ludzi. Potroi się też ich zapotrzebowanie energetyczne.
2: Po 18 zaprasza Michał Kaczmarek.
6: Długi weekend jest i on trwa. I w popołudniowej rozmowie Radio Super FM zapowiadałem, że też będziemy tutaj podejmować takie tematy, które mocno są związane z faktem, że namawiamy naszych słuchaczy do tego, żeby dzisiaj trochę wrzucić piąty bieg, żeby trochę odpoczywać. Więc coach Małgorzata Krawczak, która jest obecna z nami dość regularnie, przynajmniej ostatnio, kiedy już wróciła z wojaży zagranicznych.
7: Oj tam. Dzień dobry, jestem.
6: Jest z nami coach Małgorzata Krawczak, dzień dobry. Właśnie dzisiaj tłumaczymy trochę naszym słuchaczom i podkreślamy to wielokrotnie, że długi weekend to jest taki czas, z którego warto jest skorzystać i że zasługujemy na to, żeby wziąć sobie wolny weekend, wolny długi weekend i żeby sobie nie wpisywać bogatą listę obowiązków, tylko sobie odpuścić.
7: I kropka. I tu bym postawiła kropkę.
6: Małgorzata Krawczak była gościem Super FM w piątek po południu.
7: No bo pięknie to tak ładnie zostało ujęte i w ogóle, że nie wiem, co tu dodać. Ja tylko mogę się pod tym podpisać.
6: Ja to potrafię.
7: Ach, oczywiście. Pytanie, po co ja tutaj? Okay.
6: To kończymy, czy jeszcze porozmawiamy
7: nie,
6: trochę
7: ja
6: o tym odpoczywaniu?
7: Temat do rozmowy. Ale wracając do tematu, tak. Ważne jest, żebyśmy dawali sobie prawo. Tu jest takie fajne sformułowanie, dać sobie prawo, bo my często nie dajemy sobie prawa właśnie do tego, żeby zwolnić na chwilę, żeby nie wykonywać 150% normy, a na przykład 80%, tak? Nie dajemy sobie prawa do zauważania siebie. Natomiast niestety dajemy sobie prawo, żeby siebie przekraczać, żeby siebie nadużywać, żeby siebie, że tak powiem, poganiać, wykańczać, porównywać z innymi, żeby ciągle, że tak powiem, pakować siebie w różnego rodzaju formy stresu. No niestety dajemy sobie do tego prawo. Pytanie, dlaczego? I to, co jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o takie kumulacje wolnych dni, tu mam akurat 4 dni, to żeby dać sobie to prawo do tego, że mam prawo odpocząć. Po prostu potrzebuję odpocząć i uwaga, żeby być bardziej wydajnym w pracy chociażby, potrzebuję odpocząć, żeby być bardziej spokojnym, cierpliwym w relacjach, czy tych prywatnych, czy też zawodowych. Potrzebuję odpocząć, żeby budować własne zdrowie, żeby go nie rujnować, bo my rujnujemy zdrowie wtedy, kiedy nie odpoczywamy, kiedy się poganiamy, więc ten odpoczynek ma naprawdę bardzo dużo takiego dobrego dla nas, a my tego nie doceniamy, bo my żyjemy w takiej przestrzeni, ta kultura jest takiego, nie wiem, czy to mogę użyć tego słowa, ale to jest takie przekleństwo na Z, że cały czas szybko, szybko, biegiem, biegiem. I ta kultura tego takiego ciągłego gonienia sprawia, że no wchodzimy w taki rytm więcej, więcej i biegiem, biegiem. To bardzo mocno zubaża naszą efektywność i to też jest powodem zwalniania nas z pracy. To też jest powodem tego, że nie awansujemy na przykład, ponieważ nie mamy tej wydajności. Więc przykręcamy śrubę jeszcze szybciej, jeszcze bardziej. No niestety efekt jest odwrotny, tak? Więc jeszcze bardziej zwalniamy, nasza wydajność jeszcze bardziej spada. I my potrzebujemy się nauczyć i dać sobie właśnie, dawać sobie prawo do tego, że jeżeli zwalniamy, to zaczynamy dbać o siebie, regenerujemy nasz system i ten nerwowy i taki wewnętrzny spokój sobie dajemy. Przez to możemy być bardziej wydajni w pracy, ponieważ nasze płaty czołowe w naszym mózgu po prostu lepiej myślą. Tak? Zmęczony mózg, on nie jest efektywny.
6: To pytam, bo dziś jest dopiero tak naprawdę pierwszy tydzień czerwca, oczywiście długi weekend to jest fajna sprawa. Niektórzy dzisiaj mają dzień wolny, inni już słuchają nas po pracy albo wracając z pracy. Mhm. Niemniej wyobrażam sobie, że dla niektórych ten czerwiec jest trochę trudnym miesiącem, bo czerwiec jest traktowany jako taki już miesiąc takiego ostatniego procenta baterii, że już mamy ten urlop, już się zbliża. On jest w lipcu, on jest w sierpniu może, ale już wiadomo, w trybie wakacyjnym pracujemy też trochę inaczej.
7: I że a ten poza tym czerwiec, dzieci na wakacje wyjeżdżają, to też jest
6: dzieci,
7: dla nas...
6: Kończy się rok szkolny,
7: tak,
6: już jest
7: na
6: luźniej.
7: Wakacje, ten lipiec...
6: I że my ten czerwiec już mamy tak, że już tak, dojeżdżamy tak. Rozładowaną baterią.
7: Tak, tak. I tutaj teraz właśnie dobrze w jakimś sensie się stało, że ten dłuższy weekend mamy teraz właśnie i możemy sobie doładować te baterie, po prostu dać sobie tej trochę przestrzeni, tego słońca, troszeczkę tego deszczyku i w ogóle to jest ta różnorodność, której my też potrzebujemy. Wszystkie nadmiary nam szkodzą, ale też niedobory nam szkodzą, tak? Więc znajdźmy swoje optimum. I skoro, nawet jeżeli dzisiaj byłem w pracy, bo taki dzień, bo piątek, tak? Wczoraj było wolne, więc dzisiaj jestem w pracy, więc już też inaczej mogę do tego podejść. Jutro znowu mam wolne, pojutrze znowu mam wolne, mogę odpocząć. Tylko tu jest kwestia takiego nastawienia, że jutro mam wolne, pojutrze mam wolne, mogę odpocząć, a nie nastawienia, o Jezu, tylko 2 dni zostaną i znowu do tej roboty. Bo to buduje taki negatywizm w nas, a nasz mózg, drodzy Państwo, no niestety, to jest narząd, który naukowcy jeszcze go nie zbadali do końca, ale to jest narząd, który bardzo tak myśli prostolinijnie. Jeżeli my narzekamy, to ten nasz mózg myśli, że my chcemy tak żyć, w takim trybie. I tak nami steruje, żebyśmy ciągle mieli powody do narzekania. Natomiast jeżeli zaczniemy widzieć te takie, jak ja to, takie światełko w tunelu, te pozytywne aspekty naszego życia, no to nasz mózg myśli, aha, czyli ten mój właściciel tego chce i tak nas zaczyna prowadzić przez życie. Więc to są nasze wybory i to są nasze decyzje, tylko warto zawierzyć sobie i warto mimo wszystko powiedzieć sobie, przede mną 2 dni wolnego, przede mną fajny weekend, przede mną fajne spotkania.
6: Teoretycznie weekend mamy co 5 dni, więc dokładnie. Można powiedzieć, że idąc tą filozofią, to tak naprawdę każdy piątek powinien nas otwierać na to, że przed nami 2 dni
7: tego
6: wolnego,
7: cokolwiek. Tak, to znaczy.
6: Ale no jednak pani się odwołała też, pani coach, do tego, że żyjemy w takiej kulturze, która raczej daje nam wolną sobotę, ale w niedzielę już się przygotowujemy do pracy, a w piątek to już generalnie raczej zrzucamy z siebie wszelkie rzeczy, ponieważ piątek nas bardzo często wyładowuje. Znam takie osoby, które na przykład w piątki już nie są w stanie do żadnej aktywności rodzinnej, rozrywkowej, sportowej. Po prostu piątek to już jest czas, kiedy trzeba polec godnie na kanapie, bo już na nic innego przestrzeni
7: nie ma. Nie ma czasu,
6: nie ma
7: przestrzeni, nie ma siły. No właśnie ta kultura tego
6: zawalenia pracą, tak, zawalenia obowiązkami, żeby nie było, że tak na pracę tylko
7: dokładnie,
6: bo też
7: to,
6: mogą
7: bo
6: być
7: jest,
6: obowiązki
7: bo to jest zawalenie siebie, zawalanie siebie różnego typu obowiązkami. Wcale nie trzeba być aktywnym zawodowo, żeby być przemęczonym życiowo, bo jeżeli kobieta jest na urlopie wychowawczym, dwójka, czasem trójka dzieci, no to drodzy Państwo, no te osoby, które były na takich urlopach, to wiedzą, że tam sekunda wolnego to jest wow, tak? Więc to nie tylko praca, więc chodzi o to, żebyśmy po prostu patrzyli na to w ten sposób, że zawsze jest przestrzeń, gdzie możemy zwolnić. Zawsze. Pytanie, czy my sobie na to pozwalamy, czy my dajemy sobie prawo do tego, żeby zwolnić.
6: Czy nawet... bo my to definiujemy tak, że inni muszą dać nam prawo do tego, żebyśmy...
7: Właśnie o to chodzi, że nauczono nas, że to inni nami sterują. Inni wydają polecenia, nakazy, zakazy i my w tym wszystkim się jakoś potrzebujemy odnaleźć.
6: Z szefem się nie dyskutuje, ale też z 6-letnim czy 5-letnim dzieckiem się nie dyskutuje.
7: No więc właśnie, no, ile się z szefem nie dyskutuje i szef, że tak powiem, da nam ileś tam, nie wiem, raportów do zrobienia chociażby, no to ja robiąc te raporty mogę zadbać o tak zwane mikroprzerwy. Czyli to są takie kilkusekundowe zabawy ze sobą, kilka sekund poświęcone samemu oddechowi na przykład, albo jakiejś innej aktywności językowej, w powiedzeniu sobie takiego językołamacza. I to już jest te kilka sekund, które sprawia, że ja w tej pracy łapię ten oddech. I to jest takie BHP tej pracy. I po prostu nikt nas tego nie uczy, bo nas tego nie uczą. Natomiast warto o to zadbać, że zawsze się te kilka sekund w tych minutach, w tych godzinach znajdzie.
6: Miejmy nadzieję, że nasz pracownik się nie uruchamia wyobraźnie za szeroko. Potem, jak pani powiedziała o kilkuminutowych zabawach.
7: Głodnemu to widzę chleb na myśli.
6: Zostawmy
7: panie redaktorze.
6: Ten temat. Pani coach, jest piątek wieczór, więc doradźmy już naszym słuchaczom tak na podsumowanie naszej rozmowy dzisiaj, że trzeba ten czas jeszcze jakoś zagospodarować, bo tak naprawdę zbliża się ten moment, kiedy będziemy odpoczywać więcej, bo mam nadzieję, że wakacje są już takim czasem, gdzie coraz częściej tłumaczymy sobie, że musimy kiedyś też mieć wolne i że ten urlop to nie jest coś takiego, że na zasadzie o Jezu, trzeba go wybrać, tylko na zasadzie takiej, że jeżeli chcemy długofalowo funkcjonować na wysokim trybie intelektualnym, zawodowym, zdrowotnym, no to nie jest obowiązek wziąć urlop, tylko to musi być coś, co nam
7: będzie
6: pozwoli na...
7: Tak. Ja bym tutaj skorygowała, żeby właśnie nie używać w stosunku do siebie, że muszę iść na urlop, muszę wziąć urlop, tak? Albo bardzo potrzebuję tego wolnego odpocząć i tak dalej, bo to są słowa, które są nakazowe. Muszę, potrzebuję, tak? Więc lepiej zamienić te słowa na takie słowa otwierające nas, zapraszające nas do czegoś. I teraz jest taka propozycja, żeby podejść na przykład do lustra i powiedzieć sobie, zapraszam siebie na 2 dni wolnego. Tak? Zapraszam siebie na wycieczkę, zapraszam siebie na wyjście. Ja wiem, to śmieszy, ale na dłuższą metę to działa. Ja stosuję i staję przed lustrem, jak już to oko malne, bo czasami maluję, czasami nie. I sobie do siebie mówię, no to teraz Małgoś, zapraszam ciebie do pięknego dnia.
6: Też pani mówi, teraz zapraszam siebie na zakupy na przykład.
7: Ja generalnie z zakupami tak niekoniecznie lubię, a czasami, ale czasami tak,
6: zapraszam
7: siebie.
6: To jest wygodne, bo to rzeczywiście, to jest tak, że możemy się nagrodzić czymś takim na zasadzie, tylko to może trochę nas rozbestwiać.
7: Więc tutaj chodzi też o to, żebyśmy jednak pilnowali swojego zdrowego rozsądku. My mamy siebie zapraszać do czegoś, a nie rozpuszczać. Tak? Nie rozpieszczać, bo to rozpuszczanie to nie jest dobre nawet w trybie wychowawczym.
6: Zostawmy
7: tak?
6: To.
7: Natomiast zapraszanie siebie gdzieś do jakiejś aktywności, no to drodzy Państwo, zaprośmy siebie na kolejne 2 dni wolnego.
6: Dziś jest dopiero 5 czerwca, więc tak naprawdę jeszcze pewnie spotkamy się z panią coach, żeby porozmawiać o tych rzeczach bardziej związanych z urlopami, ale rzeczywiście mamy długi weekend, niektórzy odpoczywają, niektórzy nie odpoczywają, niemniej jednak jest w tym coś takiego, że ten czerwiec już nas tak, już
7: zaprasza
6: tak nas się prosi,
7: nas. Właśnie
6: że już
7: czerwiec
6: jeszcze
7: zaprasza
6: trochę i urlop,
7: nas.
6: Jeszcze trochę i urlop.
7: A nie, drodzy Państwo, nie jeszcze trochę i urlop. Czerwiec mówi, już za chwilę będzie lipiec i urlop, a nie jeszcze trochę. Już za chwilę lipiec. Czyja wypowiedź się Państwu bardziej podobała, redaktora czy moja?
6: A jeżeli ktoś ma urlop w sierpniu?
7: No to już za chwilę będzie po lipcu, będzie sierpień.
6: A po sierpniu jest wrzesień, jesień.
7: Ej, dokładnie, a w ogóle za 10 zima. Lat będzie też
6: koniec
7: sierpień.
6: Koniec lipca, za chwilę już zima, śpiewał Taco Hemingway.
7: Też tak można by. A jeżeli ktoś uwielbia zimę, bo ja znam osoby, które kochają zimę.
6: Naprawdę?
7: Tak, i na bakier mają z latem. No to jeszcze kilka miesięcy lata i zaraz zima.
6: Coach Małgorzata Krawczak chciała zakończyć pozytywnie, ale chyba skończyła negatywnie, więc jeszcze
7: ja nie wiem, drodzy państwo, ja poproszę opinię. Listopad. Kto tu kończy negatywnie? To chyba redaktor Kaczmarek.
6: Ja nie wiem, muszę zweryfikować listę gości.
7: Ja myślę też, się zastanowię, czy może na urlop nie pojadę jeszcze w czerwcu.
6: Coach Małgorzata Krawczak była razem z nami w piątek, ja się złożę z wami w poniedziałek w porannej rozmowie. Już teraz zapraszam. Korzystajcie z pięknego weekendu. Do usłyszenia.
7: Do usłyszenia, pa, pa.
8: To była popołudniowa rozmowa Radia Super FM, która kończy dzisiejsze piątkowe wydanie programu Ale to był dzień. Piotr Jarząbek, dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny i życzę dobrego weekendu.
9: Dobry wieczór.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pokonała 9 rywalek, jeśli wygra z 10, zostanie królową Paryża. Maja Chwalińska jutro zagra w finale French Open. Rywalką naszej tenisistki będzie Rosjanka Mira Andriewa, która już przed turniejem była wymieniana w gronie faworytek do zdobycia tytułu. O czym więcej teraz z Paryża nasz wysłannik Przemysław Pozowski.
4: Maja Chwalińska bije absolutnie wszystkie rekordy, jeżeli chodzi o liczbę godzin spędzonych na korcie w drodze do finału Rolanda Garrosa. Rozegrała 9 meczów, to już pewnie wszyscy nawet zdążyli zapamiętać, ale warto dodać, że straciła jednego seta, a na korcie spędziła w sumie 15 godzin i 44 minuty. Natomiast jej rywalka, czyli Mira Andriejewa, grała w sumie 7,5 godziny krócej. Do tego Maja Chwalińska walczy i z urazami mięśniowymi i także w ostatnich dniach z przeziębieniem.
5: Jeżeli chodzi o przeziębienie, no zaczęłam się czuć już słabiej po czwartej rundzie, także myślę, że już wychodzę na prostą.
4: W tym przypadku pozostaje więc mieć nadzieję, że rzeczywiście Maja wychodzi już z przeziębieniem na prostą. Swoją drogą całe biuro prasowe też zakatarzone. No ale Mira Andriejewa, ona właśnie przez dziennikarzy była pytana, co jeśli zmierzy się z Mają Chwalińską, jak ocenia ten jej styl gry.
6: I've never played against her and,
4: Nigdy nie grałem przeciwko niej, oczywiście te 2 tygodnie gra wspaniale, w sumie nawet 3 tygodnie, bo przeszła kwalifikacje, grała po prostu niesamowicie.
6: She's been playing unbelievable.
4: Dla Miry Andriejewej to będzie pierwszy finał wielkoszlemowy, ale nie pierwszy w ogóle, no dla Mai Chwalińskiej rzecz jasna też pierwszy finał tak ważnego turnieju.
3: Finał French Open jutro o godzinie 15. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli Chinkami. Berlin, region Rhein-Rura z Kolonią oraz Monachium chcą biegać się o prawo goszczenia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 2040 lub 2044 roku. Decyzja, kogo niemiecka Konfederacja Sportu Olimpijskiego jego zgłosi do MKOL-u, zapadnie we wrześniu. Wcześniej Hamburg wycofał swój wniosek po negatywnym referendum mieszkańców.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór. To super.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

Prywatkowe hity w Radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin. Tu zaczyna się Twój wieczór.

0: jest 19. Wiadomości Super FM.
1: Ukraina powinna rozwiązać problem, mówi premier o honorowaniu oddziałów UPA. Turyści rezygnują z wyjazdów Bieszczady z obawy przed niedźwiedziami. Kawa na światowych giełdach tanieje, a w sklepach spadków cen jakoś nie widać. Pokazuje to statystyka.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To Ukraina doprowadziła do tego problemu, więc niech teraz szuka rozwiązania, mówi premier Donald Tusk. Chodzi o nadanie jednej z wojskowych jednostek ukraińskich imienia bohaterów UPA. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego wywołała w Polsce powszechne oburzenie. Do Polski w tej sprawie przyleciał najbliższy współpracownik Zełenskiego, generał Kiryło Budanow. Rozmawiał z Marcinem Bosackim, wiceministrem spraw zagranicznych. Jutro spotka się z nim minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. A tak komentuje to premier.
3: Zobaczymy. Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Taką mam przynajmniej nadzieję. Nie zrozumiałbym, gdyby chcieli czcić pamięć tych, którzy mordowali Polaków, najbliższych sojuszników. I być może te argumenty w końcu dotrą do Kijowa. Taką mam nadzieję. Jeśli nie, no to będzie oznaczało, że nie empatia, tylko twardy biznes będzie decydował o naszych relacjach.
1: Na dziś zaplanowano jeszcze spotkanie Budanowa z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. W wieku 102 lat zmarła Teresa Irena Głuchowska, pseudonim Bibi, żołnierka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego. O jej śmierci poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej. Lekarze do końca czerwca będą szczególnie zachęcać do badań profilaktycznych. Chodzi o takie badania jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. Trwają ogólnopolskie dni walki z rakiem. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewiele osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
4: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
1: Mammografia jest dostępna dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat bezpłatnie raz na 2 lata. Na badanie nie trzeba skierowania. Wizerunek Bieszczad traci z powodu ataków niedźwiedzi. Wiele innych regionów zyskuje na popularności. Branża turystyczna mówi, że z powodu wysokich cen biletów częściej niż dotąd wybieramy wypoczynek nad morzem, na Mazurach albo w górach, ale nie dotyczy to Bieszczadów. Dlaczego? O tym Marcin Starzec.
5: Wiosenny, śmiertelny atak niedźwiedzia w gminie Bukowsko uruchomił lawinę politycznych apeli, medialnych nagłówków i filmików z niedźwiedziami, która uderzyła w wizerunek regionu mocniej niż sama tragedia. To odczuwa branża. Andrzej Wojdanowski, który prowadzi karczmę w Solinie, mówi o widocznych spadkach przy stolikach i w pokojach noclegowych.
6: W ostatnim okresie obserwuje się taką tendencję jakby spadkową. Myślę, że taka psychoza rzeczywiście panuje.
7: No, jakoś tak nie chciałabym się z nim spotkać, tak twarzą w twarz.
8: Do lasu się trochę boimy iść.
5: Z wizerunkiem niebezpiecznych Bieszczadów walczy m.in. Bieszczadzki Park Narodowy, który przypomina, szlaki są bezpieczne, a turyści, podobnie jak i niedźwiedzie, są pod ochroną.
1: Cena kawy na światowych giełdach spadła, ale obniżek cen w sklepach na razie nie widać. Notowania arabiki na giełdach są o 11% niższe niż rok temu. Jednak sprzedawcy utrzymują wysokie ceny. Z danych firmy UCE Research wynika, że kawa w kwietniu była o 10% droższa niż w kwietniu ubiegłego roku.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Pierwszy kinowy weekend czerwca na dużych ekranach przyniesie sporo nowości, ale też sporo spotkań z klasyką filmową. Zacznę od propozycji lżejszych i widowiskowych. Taką najważniejszą premierą jest straszny film, nowa odsłona czy też restart słynnej serii parodii Kina Grozy, która bawiła widzów wiele lat temu. Minęło trochę czasu, powstało wiele nowych horrorów, które można obśmiać. I tak właśnie czynią bracia Wayans, którzy nie mają żadnej litości. Zgodnie z regułami gatunku. Dobrze jest się czasami pośmiać. Bardzo liczę na dobrą zabawę. Nową wersją słynnej historii jest też Władca Wszechświata. Powraca więc legendarny He-Man. Dojdzie do epickiego starcia dobra ze złem. A jest to ten rodzaj filmów, który może się bardzo udać lub być zwyczajnie katastrofą. I jest zdecydowanie skierowany do młodych widzów lub tych nieco starszych, którzy ciągle są w posiadaniu figurek He-Mana i wspominają słynny serial animowany. Powraca też do kina Kosmiczny Mecz w 30. rocznicę premiery słynnego spotkania Michaela Jordana i Królika Bugsa. Pamiętam ten film sprzed 30 lat. Zabawa była znakomita, a połączenie prawdziwych aktorów i animowanych postaci robiło duże wrażenie. Wrażenie robił też przed laty film Podziemny Krąg, który zdecydowanie nie jest filmem dla bardzo młodych widzów. Po 35 latach od premiery Podziemny Krąg powraca w wersji odrestaurowanej w 4K i zdecydowanie ciągle robi wielkie wrażenie. W głównych rolach Brad Pitt i Edward Norton. Ten film ciągle może być tematem ciekawej dyskusji, a przecież powstał przed 11 września i światem, który dziś niepokoi tak wiele osób. Pozostaję na chwilę przy klasyce, bo w kinie Zamek trwa szczecińskie święto klasyki filmowej. W ten weekend prezentowane są tam filmy Luisa Buñuela, a tuż po weekendzie zobaczyć będzie można Do utraty tchu Godarda, Milczenie owiec i Człowieka z marmuru. Do starszych filmów powraca też kino Pionier, prezentując w najbliższym tygodniu filmy nagradzane i oglądane w Cannes, w tym m.in. Drive My Car, After Sun, Portret kobiety w ogniu czy Strefę interesów. Już dziś przegląd ten zostanie zainaugurowany nowym filmem Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna, który w tym roku w Cannes doceniony został za reżyserię. W Cannes związana jest też nowość filmowa zatytułowana Orły Republiki, która na tym festiwalu była oklaskiwana przed rokiem. To ostatnia część głośnej trylogii kairskiej w reżyserii Tarika Saleha, na którą składają się jeszcze Morderstwo w hotelu Hilton i Chłopiec z niebios. Każdy z filmów pokazuje z innej perspektywy ostrą krytykę autorytarnego reżimu. W przypadku ostatniej części, ujętej w formie widowiskowego, politycznego thrillera, Saleh zastanawia się nad rolą sztuki w służbie propagandy i robi to rewelacyjnie. Do Szczecina dotrze też film Anioł Morski, polska premiera. To na swój sposób bardzo oryginalna opowieść o małżeństwie, które przechodzi wielką zmianę, a które zaczyna popadać w kryzys. Tę intelektualną propozycję znajdziecie Państwo w kinie Zamek. Tymczasem pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: I po reklamie. Super FM Sport.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Aleksander Zwieriew zagrał tytuł w Paryżu, rozstawiony z dwójką Niemiec. Pokonał dziś Czecha Jakuba Mężika 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Zwieriew był już w finale French Open 2 lata temu, ale przegrał wtedy z Carlosem Alcarazem. W wielkim finale w niedzielę zagra z Włochem Flavio Cobollim, który dziś nie wyszedł nawet na kort, bo jego rodak Matteo Arnaldi wycofał się z powodu choroby. A w finale kobiecego turnieju zagra oczywiście Maja Chwalińska. Rywalką niesamowitej Polki będzie Mira Andrijewa. Nasza tenisistka ma świadomość, że czeka ją trudny mecz.
3: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
2: Grę Polaków tradycyjnie na kortach w Paryżu śledzi nasz najlepszy piłkarz ręczny Kamil Sypszak, który od lat gra w PSG.
4: Często bywam na kortach Rolanda, czuję się tutaj już troszeczkę jak w domu. Mieszkam już przeszło 7 lat w Paryżu i co roku gdzieś staram się tutaj wracać. I co roku nasi polscy tenisiści przynoszą nam tutaj bardzo dużo emocji, więc fajnie, że i w tym roku mamy Polkę w finale.
2: Sypszak przyznaje, że Maja Chwalińska ujęła go swoją postawą.
4: Niesamowite, tak. Mam nadzieję, że gdzieś uda nam się kiedyś poznać i chociaż zamienić kilka słów, ale zdecydowanie jestem fanem jej spokoju i tego, jak skromną osobą jest. Zdecydowanie lubię takich sportowców, którzy nie manują na prawo i lewo swoimi emocjami, tylko widać, że jest ona niesamowicie poukładana i trzyma się swojego planu. Jak widać, ten plan ją zaprowadził do finału, więc trzymajmy za nią kciuki.
2: Finał z udziałem Maji Chwalińskiej jutro o 15. Francuska Celia Jerry wygrała w miejscowości Salice Terme 7 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Prowadzenie utrzymała czterokrotna triumfatorka tej imprezy, holenderka Anna van der Breggen, która ma minutę przewagi nad swoją rodaczką Demi Vollering. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska, srebrna medalistka olimpijska i ubiegłoroczna dwukrotna mistrzyni świata, zajęła drugie miejsce w swojej koronnej konkurencji slalomie K1 w zawodach Pucharu Świata w Pradze. Wśród mężczyzn tuż za podium uplasował się Mateusz Polaczek.
5: Dobry wieczór, tu Super FM.
6: Super.

0: Program Melange Voice z Radiem Super FM zaprasza sponsor. Cocktail Bar and Karaoke. Melange na Deptaku Bogusława.
1: Patrzę na kartkę z kalendarza, dzisiaj 5 dzień czerwca. Ha! To właściwie trwa czerwcówka, ale dzisiaj jest też Światowy Dzień Środowiska i Dzień Ochrony Środowiska. A w studiu Radia Super FM jest ze mną dzisiaj Ania Dajer. Cześć Aniu, dzień dobry.
2: Cześć.
1: To, tak wspominałaś, jak mówiłem o tym ciut chwilę wcześniej, że masz styczność z tym środowiskiem na co dzień.
2: No tak, zgadza się, bo pracuję w branży energetyki wiatrowej.
1: O, i co, i fajna praca?
2: No super, ale gdzieś tam
1: ale
2: potrzebuję
1: Ale to wchodzisz
2: tego...
1: na te wiatraki tam do góry, czy
2: ja? Nie, ja zlecam.
1: Tak, ty zlecasz i oni wchodzą.
2: Tak.
1: Najwięcej chyba jest, jak się jedzie do Kołobrzegu, z tego co pamiętam.
2: No, dużo jest tych farm, ale my też mamy takie na wodzie, w Stanach Zjednoczonych, w Azji.
1: To także tego jest mnóstwo.
2: Mnóstwo.
1: Ja zawsze podziwiam,
2: w Polsce nie mam.
1: Zawsze podziwiam, słuchaj, że te farmy na wodzie, na przykład jak mówisz, że to się utrzymuje, że to musi być raz, że głęboko wkopane, dwa, że sztormy, różne takie rzeczy.
2: No i
1: rzeczy.
2: To jest właśnie wyspecjalizowana kadra, którą ja muszę przygotować, żeby ale, tam dojechali.
1: Ale spotkaliśmy się tutaj nie dlatego, żeby mówić o środowisku, ale dlatego, że będziesz dzisiaj śpiewać w ramach programu Melange Voice z Radiem Super FM. Jaką piosenkę przygotowałaś dla nas, powiedz?
2: Przygotowałam I Just Died in Your Arms Tonight zespołu Cutting Crew. No i właśnie w kontekście tej pracy, no to szukam gdzieś tego kreatywnego ujścia i uwielbiam chodzić na karaoke.
1: Oby tylko nie umierać w czyichś ramionach. Znaczy najlepiej w ogóle nie umierać, ale jak już umierać, to faktycznie najlepiej w czyichś ramionach. No, bo tak miałem powiedzieć. No to ja nie pozostaje mi nic innego, tylko powiedzieć, że Anna Dajer zaśpiewa dla was teraz w Super FM.

0: Ania Dyer zaśpiewała piosenkę w studiu Radia Super FM. I just die in your arms. No a dalej żyje, patrzcie.
1: No, no nie umarłam.
0: I jest tutaj ze mną, cały czas nic się nie zmieniło. Świętujesz czerwcówkę, powiedz, jakie masz plany na dalszą część tego długiego weekendu?
1: Oj, to będzie wypoczynek. Jadę do Kołobrzegu.
0: A, no to pięknie. Tak jak ja też jadę do Kołobrzegu.
1: Tak? No to się spotkamy, pośpiewamy.
0: Możemy sobie pośpiewać tam pod latarnią morską na przykład, tak, na plaży. W strugach deszczu, bo przecież deszczu będzie w ten weekend mnóstwo. Ania Dyer zaśpiewała dla was w studiu Radia Super FM. Dziękuję ci pięknie.
1: Ja dziękuję.
0: A ja zapraszam was na kolejną edycję programu Melange Voice z Radiem Super FM. Finałową edycję 10 czerwca w lokalu Melange. Bądźcie razem z nami.
2: Na program Melange Voice z Radiem Super FM zaprasza sponsor. Cocktail Bar and Karaoke. Melange na Deptaku Bogusława.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie.
6: Jest 20. Wiadomości Super FM.
7: Putin nie chce rozmawiać z Zełenskim, powtarza, że nie skończy wojny na Ukrainie. Od poniedziałku każdy ma prawo dowiedzieć się, ile zarabiają współpracownicy. Chrząszcz brzmi w Szczebrzeszynie, ale nie tylko, swojego chrząszcza mają też w Pszczynie.
0: Super FM. Wiadomości.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjski przywódca Władimir Putin stwierdził, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił go o spotkanie, ale on nie widzi powodu, by się z nim spotykać. Dodał też, że nie wie, dlaczego Kijów nie chce, by to Stany Zjednoczone były gwarantem rozmów pokojowych. Putin wypowiadał się na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Po raz kolejny oświadczył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Na wodach Bałtyku rozpoczynają się ćwiczenia Baltops. To największe manewry morskie NATO w regionie Morza Bałtyckiego. Mają być demonstracją i sprawdzeniem w praktyce potencjału sojuszniczego w rejonie Morza Bałtyckiego. W ćwiczeniach bierze udział 5 okrętów polskiej marynarki wojennej. Manewry odbywają się pod dowództwem Stanów Zjednoczonych. Potrwają 2 tygodnie. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, choć bez podawania nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, mówi Joanna Łuksza z Biura Rachunkowego i firma.
8: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
7: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 tysięcy złotych grzywny. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Mężczyzna miał z Poznania nadać przesyłkę z dopiskiem broń chemiczna. To postawiło na nogi służby, które ewakuowały budynek Komendy Żandarmerii. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia, mówi Piotr Skiba z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej.
9: Podejrzany po przedstawieniu zarzutów przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień, skierowany został wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został przez sąd uwzględniony.
7: Śledczy zlecili też przeprowadzenie podejrzanemu badań psychiatrycznych. NASA pozwoliła astronautom na powrót do planowych zajęć na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wcześniej polecono im, aby schronili się na pokładzie statku Dragon na czas napraw w rosyjskim segmencie stacji, doświadczającym wycieku powietrza. Astronauci mieli też być gotowi do ewakuacji. Teraz NASA przekazuje, że Roskosmos wstrzymał prace naprawcze w celu przeprowadzenia dalszych pomiarów. Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba chrząszcza w ramach szlaku baśni, marzeń i gwiazd. Mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
10: To będą w zasadzie 2 chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem szlaku baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
7: Figurki chrząszczy zostaną odsłonięte w Pszczynie 13 czerwca. Dołączą do innych postaci, takich jak Koziołek, Matołek i Smok Wawelski. Jeszcze sport. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli z Chinkami.
6: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tu Super F.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Karkówka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
4: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. Teatr z głębszym przesłaniem, ale podany w lekkiej formie. Tak Teatr Polski zaprasza na komedię Pół na Pół. To spektakl, który w zaskakujący sposób łączy czarny humor z poruszającymi wątkami rodzinnymi. Sztuka bawi, ale też zmusza do głębszej refleksji nad tym, jak przeszłość kształtuje nasze obecne relacje. To ważny i bardzo życiowy komentarz na temat lojalności i osobistych dylematów, w którym każdy z nas może odnaleźć cząstkę siebie. Teatr Współczesny ma na afiszu spektakl Dom Niespokojnej Starości. Prognozy są bezwzględne. Za 25 lat ponad 1/3 mieszkańców Polski przekroczy 60 rok życia. Jak zaopiekujemy się tak ogromną grupą społeczną i jak oni sami chcą przeżyć ten czas? Dom Niespokojnej Starości to słodko-gorzka teatralna fantazja na temat idei wspólnego mieszkania i wzajemnego wspierania się osób starszych. Prawie jak manifest pełnego wykorzystania ostatnich lat życia, bez oglądania się na metrykę. W trakcie wieczoru twórcy stawiają pytania, które rzadko zadajemy publicznie. Na co tak naprawdę można być za starym? I czy starość musi wiązać się ze wstydem przed czerpaniem z życia pełnymi garściami? Do spektaklu zaproszono grupę szczecińskich seniorów, dzięki czemu fikcja miesza się z prawdziwym życiem. Psychologiczny thriller, który trzyma w napięciu do ostatniej minuty. Tak Teatr Piwnica przy Krypcie zaprasza na spektakl Idiota autorstwa Jordiego Casanovasa w wykonaniu Joanny Matuszak i Arkadiusza Buszki. Historia zadłużonego mężczyzny, który zgadza się wziąć udział w pozornie prostym badaniu psychologicznym, szybko przeradza się w niebezpieczną grę pełną manipulacji, niepewności i zaskakujących zwrotów akcji. Idiota to opowieść o ludzkich wyborach, strachu i cenie, jaką jesteśmy gotowi zapłacić za pieniądze. Spektakl balansuje między thrillerem a czarną komedią. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA. Koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenza. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Dobrego wieczoru.
2: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Dobry wieczór. Tu

browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Trzoda bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.
2: Jest 21. Wiadomości Super FM.
3: W tym roku na Mazowszu nie powstanie ani jeden nowy schron. Uczniowie pod presją ocen. 60% cierpi na chroniczny stres. Jutro Maja Chwalińska gra finał Rolanda Garrosa.
4: Dasz radę w finale, wygrasz.
3: Kibice nie mają wątpliwości.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W tym roku na Mazowszu nie powstanie ani jeden nowy schron dla mieszkańców, potwierdza wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Pierwsze tego typu budowle mają się pojawić najwcześniej pod koniec przyszłego roku. Wojewoda tłumaczy, że obecnie z kasy państwa finansowane jest adaptowanie miejsc schronienia, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
5: Identyfikacja tych miejsc, określenie, czy one są możliwe do wykorzystania i do zaadaptowania. I w tej chwili finansowanie w tym roku koncentruje się na tym, żeby zaadaptować te miejsca.
3: Pełnowymiarowe nowe schrony planowane są m.in. w Wołominie, Pruszkowie i Siedlcach. W te wakacje będzie więcej pociągów. 560 na dobę, to o 46 więcej niż w zeszłym roku. Pojawią się nowe połączenia, w tym Pendolino, mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
6: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna-Świnoujście 5 godzin 28 minut.
3: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca, ale te typowo turystyczne połączenia ruszą 26 czerwca. Rzeczniczka praw dziecka znalazła się w ogniu krytyki za pismo do lodziarni. Wysłała pismo, które krytykowało faworyzowanie przez lodziarnię uczniów z dobrymi ocenami. Przeciwko rywalizacji o oceny opowiadają się organizacje uczniowskie. Pytają tylko, czy lodziarnie są właściwym adresatem w całym sporze. Ben O'Connor.
7: Organizacje uczniowskie przyznają, że problem zbyt dużej presji w szkołach jest realny i przekłada się na psychikę uczniów. Zmiana jednak leży po stronie szkół, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
8: Rodzice mówią dzieciom, że pasek nie definiuje ich wartości, a następnie wspólnie z nimi spędzają kolejne wieczory nad elektronicznym dziennikiem, licząc, czy średnia wyniesie 4,74, może 4,75. Ta sprzeczność niszczy młodych ludzi.
7: Presja w szkołach faktycznie jest widoczna, mówi nauczyciel chemii Karol Dudek-Różycki.
9: Nauczycielki 1-3, mimo że jako jedyne mają prawo nie stosować w ogóle oceny cyfrowej, to też to robią. Już w tak małym wieku wprowadzają dzieci w zło oceny.
7: 40% uczniów w Polsce deklaruje dużą presję związaną ze szkołą. 60% cierpi na chroniczny stres i przemęczenie.
3: Włoch Flavio Cobolli awansował do finału tenisowego wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. Jego rywal w półfinale, też Włoch, Matteo Arnaldi, wycofał się w ostatniej chwili z powodu choroby. Cobolli zmierzy się w niedzielnym finale z niemieckim tenisistą Aleksandrem Zverevem. A my czekamy na finał z udziałem Maji Chwalińskiej. Jej fenomenalna gra na kortach Rolanda Garrosa sprawiła, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą z trybun kortu dopingować naszą tenisistkę.
4: Czekamy na więcej. Na pewno będziemy w sobotę kibicować. Do przodu Polska, jest super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
10: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Dasz radę w finale, wygrasz.
3: Wielki finał French Open jutro o 15. Maja zagra z Rosjanką Miro Andrzejewą.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.
5: Jest 22. Wiadomości Super FM.
6: Śledczy badają, dlaczego 5-letnia dziewczynka wypadła z balkonu. Na Hel znowu jedzie linia autobusowa 666. Piszą o tym na świecie. Dawno nie było tak dużo i tak tanio. Mamy szczyt sezonu polskich truskawek.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura bada sprawę tragedii we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa. Miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję. Media na całym świecie rozpisują się o powrocie na Półwysep Helski autobusowej linii 666. 3 lata temu PKS Gdynia zlikwidował połączenie o tym numerze po krytyce środowisk katolickich, ale numer został właśnie przyjęty przez nowego przewoźnika. Flixbus chce na Hel wozić tą linią podróżnych przez całą Polskę. Droga do piekła istnieje, możesz nią dotrzeć linią 666, informuje amerykańska stacja CNN.
7: The highway to hell is real, so would you take the highway to hell?
6: O powrocie słynnego autobusu napisały też media w Wielkiej Brytanii, Holandii, a nawet w Brazylii. Autobus z Krakowa do Helu ma kursować raz dziennie od początku wakacji. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
8: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
6: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła tak zwana cofka, sytuacja powinna wrócić do normy. Holenderski sąd skazał 3 mężczyzn na prawie 4 lata więzienia za kradzież złotego hełmu sprzed 2,5 tysiąca lat. Zabytek pochodzi z miejscowości Kotofenesti w Rumunii, gdzie uznawany jest za skarb narodowy. Oprócz hełmu skazani skradli także 3 złote bransolety z V wieku przed naszą erą. Holenderskie władze ogłosiły, że odzyskały skarby. Sprawa doprowadziła do napięć między Rumunią a Holandią. Pełno polskich truskawek na rynku. Z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram płaciliśmy ponad 20 zł, a teraz w okolicach 12 albo 13. W przyszłym tygodniu jest szansa, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują 2 odmiany, mówi Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
9: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, najbardziej poszukiwana odmiana Asia.
6: Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca. Maja Chwalińska zagra jutro o zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju w Paryżu. Dziś miała 1 dzień na regenerację, mówi nowa gwiazda światowego tenisa.
10: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
6: Wczoraj Polka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem. Znowu wygrała po raz 9 w ciągu 3 tygodni. Jutro mecz numer 10, ten najważniejszy, finał z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Początek o 15.00.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie. Zapraszam.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Słuchasz radia Super FM
2: na 97.5.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.